0: Manu, które pozwoliłoby przywrócić swobodny transport handlowy przez strategiczny szlak. Amerykański urzędnik zapowiedział, że po zawarciu umowy Waszyngton zniesie blokadę irańskich portów. A przez Ormus przed wojną, przypomnijmy, przepływała około 1/5 światowego zużycia ropy. Tymczasem jeszcze Arabia Saudyjska, Turcja i Pakistan podpisały pakt obronny. Zgodnie z nim atak na jednego z tych krajów będzie traktowany jako atak na wszystkie trzy. Przemysław Czarnek musi najpierw dojechać do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych jako kandydat PiS na premiera, a nie wiem, czy tak się stanie. Tak mówił w naszej porannej rozmowie w RMF FM Marcin Mastelarek. W ten sposób były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy odpowiadał na pytanie, czy Przemysław Czarnek będzie premierem realizującym prezydencki program rozwoju w parlamencie. Powstanie takiej strategii, przypomnę, zapowiedział Karol Nawrocki.
1: Ja jako człowiek prawicy, przecież serce mam po prawej stronie, nie zagłosowałbym nigdy na partię, która wystawia Przemysława Czarnka na premiera. Z prostego powodu. On swoją twarzą i nazwiskiem nazwał antywolnościową ustawę przeciwko rodzicom, która władzę nad dziećmi oddawała urzędnikom z kuratoriów.
2: Lex Czarnek.
1: Lex Czarnek. I Przemysław Czarnek, jeżeli w ogóle chciał zaczynać misję bycia kandydatem na premiera, powinien zacząć od tego, że przeprosił za Lex Czarnek.
0: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Marcinem Mastelarkiem znajdziecie na rmf24.pl, a my wrócimy do niej jeszcze w kolejnych faktach.
3: Wakacje w faktach RMF FM.
0: A podczas nich, by odpoczął nasz mózg, wcale nie potrzebujemy zbyt wielu urlopowych atrakcji. Czasem lepiej by było, aby ich nie było, podkreślają eksperci.
4: Przede wszystkim musimy pozwolić naszemu mózgowi się nudzić. Jest to rzecz, o której bardzo często zapominamy, a jest bardzo prostą czynnością. Biologicznie nasz mózg potrzebuje po prostu odcięcia się od bodźców i wykonywania rzeczy, które nie wymagają zaangażowania uwagi, które pozwalają nam na skupienie się bardziej na tym, co się dzieje w nas.
5: Ta nuda najlepsza dla mózgu to jest, jeżeli pójdziemy przed siebie bez celu albo położymy się na hamaku, weźmiemy książkę.
4: Problemem, który mamy w obecnych czasach, jeśli chodzi o odpoczywanie i urlopowanie, jest właśnie to przekonanie, że każda chwila musi być bardzo zaplanowana i tak naprawdę prowadzi to do odwrotnego efektu.
0: Zauważa Kinga Ciupińska, psycholog z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a ze specjalistką rozmawiała Kamila Kontorek-Zięba. Niektórzy jednak poszukują wyjątkowych wrażeń podczas urlopu i w góry zabierają ze sobą dzieci. Nawet tak wymagające, jakimi są Tatry.
6: W Tatrach jesteśmy po raz trzeci. Pierwszy raz w górach był, jak miał 2 lata. No i tak od tego czasu jesteśmy co roku w górach.
7: No ale ile jesteście w stanie tak przejść razem w ciągu dnia?
6: Syn spokojnie robi tak około 30 tysięcy kroków. Momentami to jest nawet 20 kilometrów. Naprawdę jest dobrym kompanem.
8: To już jest jego trzeci wypad.
7: A ile ma?
8: 5 lat. Byliśmy już na Słowacji 2 razy i...
9: Sarnie i skale.
8: Za sarnie i skale.
10: Przyszedł tutaj walczyć.
9: Za smokiem.
7: Myślisz, że tam jest jakiś smok?
9: No jest.
7: A po czym to poznać? Bo ja tam byłem.
9: Się bałeś?
7: Troszkę się bałem.
9: Ale mam tu miecz.
7: To trzeba było tak od razu mówić. To ty idziesz pierwszy.
0: No i tak reporter RMF FM Maciej Pałachicki spokojnie mógł wejść do jaskini pod opieką 5-latka.
3: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: To może być naprawdę dobry rok dla rybaków z województwa lubuskiego. Trwają przygotowania do pełnego startu połowów, ale już widać, że trafią się naprawdę ładne okazy. O tym, dlaczego tak jest i czego można się jeszcze spodziewać, opowiedział nam Grzegorz Koza, rybak z lubuskiego Wojnowa. A rozmawiał z nim reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
11: Ten sezon rybacki, tutaj jeśli chodzi o lubuskie, o Wojnowo, jak to wygląda pod, no właśnie, pod kątem takiego, może nie jakieś ogromne statystyki, ale jest lepiej niż w poprzednich latach, podobnie, trochę słabiej.
12: Ciekawe pytanie, w sensie, że zapytałeś mnie, sezon rybacki, nie? No więc tak, jeżeli chodzi o stricte rybacki sezon, to uważam, że może być wręcz jednym z najlepszych od co najmniej 25 lat, bo mieliśmy wreszcie normalną, prawdziwą zimę. A dzięki niej przyroda się przypomniała sobie, co to jest, co to są 4 pory roku. I no tutaj pije do ptaków, do kormorana. Mieliśmy w kraju całą inwazję tego ptaka. To jest typowy ichtiofag, czyli rybożerca. Odżywia się tylko rybami. U nas na naszych jeziorach występowało stado około 300 sztuk. Jeśli przeliczymy jego wydajność spożywania ryb 50-70 deko dziennie, tego co tylko zje, nie mówimy o tym co pokaleczy i co poniszczy, bo te 300 sztuk wyjada 200 kilo dziennie, tak? Jeżeli przemnożymy to razy tydzień, mamy 1,5 tony, jeżeli miesiąc, a jeżeli cały rok, więc możemy sobie przyjrzeć, jakie straty robił ten ptak. Nie ma go. W tej chwili jest kilka sztuk. Zima zrobiła swoje. Zresztą generalnie kiedyś on nie występował tutaj, występował tylko do linii Warty, Noteci i Bugu. Nigdy na południu kraju. A teraz i na Stolinie, i górnickich rzekach, więc ufam. Zresztą rozmawiając z wędkarzami, którzy mają świetny sezon, świetne ryby łowią, mówią mi, że panie Grzesiu, leszcze duże się pojawiły. Ja się pytam, jakie? No takie po 4, 3, 5 kilo. Ja, no czyli co, w tamtym roku ich nie było, a w tym roku są? No nie, ta ryba była przepłoszona, pokaleczona, często okroć żerowała tylko w trzcinowiskach i nie mieliśmy my korzyści jako rybacy, no i wędkarze też. Także przyrodniczo uważam, że sezon rybacki, bo dopiero się zacznie dla nas dopiero jesienią, więc uważam, że będzie wyjątkowy.
11: Jakie ryby tutaj w Wojnowie i okolicach można złowić? Co ty łowisz? Co jest taką tutaj, czy jest taka jedna lokalna ryba, która wychodzi na takie podium?
12: Powiem tak, bo mamy to jakby przeszacowane. W wodach obwodu rybackiego Wojnowskiej Zachodniej jest 29 gatunków ryby. Od ryby najcenniejszej, czyli od kozy, po rybę największą, czyli suma. Z ryb tych bardzo cennych, no to wiadomo, że węgorz, sum, o którym mówiłem, szczupak, sandacz, okoń. Woda nam się poprawiła, jakość wody w jeziorach Wojnowskich i jakby w tej chwili, jeżeli chodzi o drapieżniki, to prym bierze teraz bardziej szczupak niż sandacz. Jest go zdecydowanie dużo więcej. No, z racji tego, że mamy swoją wylęgarnię ryb i co roku rozmnażamy i co roku wpuszczamy, to wiemy, jakie ilości tej ryby powinno być w jeziorach. Oczywiście po drodze są, tak jak mówiłem wcześniej, kormorany, wędkarze, może w mniejszym stopniu kusownicy, no i oczywiście my jako gospodarstwo rybackie, ale to jest jakby wznosząca się jest ta parabola. Uważam, że jest jakby lepiej. Z racji zmiany jakości wody zmieniła się troszeczkę struktura gatunków, ale no jest, uważam, że bardzo pozytywnie.
11: Jak wygląda taki twój standardowy dzień? Bo tutaj jednak jest trochę tej roboty. Z jednej strony trzeba te ryby złowić, potem się nimi zająć, a na koniec jeszcze w takim pięknym środowisku, jak my teraz tu jesteśmy, przygotować z niego potrawy.
12: No z racji temperatur i pory roku głównie pracuje się w nocy i praktycznie do, w cudzysłowie, do wroga, czyli do słońca, do wschodu słońca trzeba zdążyć. No, potem wiadomo, ryba jako zmiennocieplny organizm, temperatura ciała jest jak temperatura wody. W momencie, kiedy ryba nam na przykład by się podduszała, no to może nam się po prostu szybciej zepsuć, więc nie sztuką jest złowić, sztuka jest tej ryby nie zmarnować, więc nocami. Jesienią i wiosną wiadomo, że wyciągamy, więc większy czas mamy na pracę, bo jest chłodniej. Kiedyś łowiono też zimą, ale z racji tego, że już zimy nie ma, no, poza tą ostatnią, która była, więc wiele rzeczy poszło już w niepamięć. Poza tym rybaków już nie ma. No i zawsze rozmawiamy o tym, że wędkarzy w Polsce jest około 500 000, a rybaków śródlądowych stricte łowiących na jeziorach i na rzekach jest podobna ilość, 500, ale osób, więc a chyba fizycznie pracujących jest tylu co Spartan, czyli 300, nie? Także ten, trudno się odnieść do wielu rzeczy, te pytanie początkowe, jaki jest sezon rybacki, to takie ciekawe pytanie dla mnie.
11: Ryba koza najcenniejsza tutaj, w tym regionie?
12: Znaczy, ja tak żartuję, bo to jest ryba chroniona, bardzo mała, występuje u nas dosyć licznie, chociaż trudno ją złowić, bo to jest rybka tam rzędu 5-8 cm i taka bardzo obła, ale no tak specjalnie ją często podkreślam z racji tego, że nazywam się koza i zawsze mój tato powtarza, że my nie podchodzimy od rogacizny, tylko od ryb.
11: Skąd się bierze właśnie to, że czy jest tak, że mało kto się chce tym zajmować? No bo tak jak powiedziałeś, wędkarzy 500 tysięcy, rybaków śródlądowych 500. Skąd ta dysproporcja?
12: A to jest kilka przyczyn. Raz, że jeśli chodzi o wykształcenie, jest tylko jedyna szkoła w Polsce, technikum rybackie w Sielakowie. Kiedyś były trzy szkoły, bo i technikum w Kocku, i szkoła zasadnicza była w Giżycku. W czasach poprzednich, tam powiedzmy w latach do 90. było dużo gospodarstw rybackich i popyt był na rybę dużo większy śródlądową, bo po prostu ludzie umieli tą rybę przetworzyć. W tej chwili ryba, która ma ości, nie jest chętnie kupowana przez obywateli naszego kraju, bo trzeba ją zrobić. Ludzie stali się bardziej wygodni. A tak jak my powtarzamy, że te dla nas ryby cenne, to są te stricte ryby mało cenne. Płoć, leszcz, krąb, boleń, jaś, tak? Także to jest jakby też pochodna tego, że jest mniejszy popyt na ryby słodkowodne. Poza tym ogólnie przyjęty jest też hejt, bo za brak ryb w jeziorach są odpowiedzialni tylko rybacy. Nie, że środowisko, stan jakości wody, że szkodniki. To nie, że przede wszystkim brak wody w jeziorach i w rzekach. To dzięki czemu kiedyś ryby miały naturalne taliska i nikt się nie zajmował zarybieniami. Teraz zarybieniamy, bo to jest jakby zło konieczne. Musimy przyrodzie kompensować brak talisk.
11: Rozmawiamy o kulinariach. Grzegorz, chciałem cię zapytać też o historię trochę tych lokalnych dań tutaj. Województwo lubuskie, okolice. To jest taki region Polski, który przez chyba setki lat przechodził z rąk do rąk. Ta historia się mieszała. Tutaj trudno jakkolwiek, no właśnie, czy da się znaleźć regionalne typowo dania, które są związane tylko i wyłącznie z tym regionem?
12: Tak, da się, tym bardziej, że tak jak tu powiedziałeś, granica się przesuwała ze wschodu na zachód częstokroć, ale co ciekawe, nie ujmując to administracji, czyli teraz województwu lubuskiemu, my geograficznie i historycznie jesteśmy w tej chwili w Wielkiej Polsce. Granica Wielkopolskiej była na rzece, która jest zaraz za naszym domem, na Gniłej Obrze. Później już była Brandenburgia, tak? Czyli tam ziemia lubuska. I dlatego też tradycje sięgające tu rybactwa są jakby autochtoniczne od zawsze, przypięte temu miejscu. My na przykład zawsze powtarzaliśmy, i wypłukłam to też, taką ciekawostkę, że król stał się miał obiady czwartkowe, a u nas były tak zwane kolacje czwartkowe. W każdy czwartek, po zakończeniu tygodnia połowowego, z racji tego, że łowiliśmy te ryby, głównie te ryby małocenne i je jako deputaty dostawaliśmy do domu, to pozwalaliśmy sobie na szaleństwo i wtedy się robiło węgorza parowanego po rybacku. To było danie jednogarnkowe, jedna micha, podawano jeden gar na stół, jedna warzęcha i tylu rybaków, ile było, czyli brygadzista i młodsi rybacy, sezonowi, wszyscy jedli równo razem, bo to scalało i to było danie, myśmy próbowali znaleźć jakby historię tego dania. Nie ma takiej możliwości, to ma brodę kilkusetletnią ten przepis i co ciekawe, nawet w Compendium Ferculorum Czarneckiego jest podobne danie, podobny przepis sprzed 400 lat, nie? Czyli można to kulinarium jakby tutaj jest osadzone mocno i wędrowało tutaj w Wielkopolsce.
0: Z Grzegorzem Kozą, rybakiem z lubuskiego Wojnowa, rozmawiał reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: O tym się mówi.
2: O wojnie w Ukrainie. O sytuacji na Bliskim Wschodzie. O kolejnych decyzjach prezydenta USA. O cenach benzyny. O naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem, o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Bogdan Zalewski. W każdą niedzielę po 9:00 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Za chwilę radiowe zegary wskażą godzinę trzecią, więc czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Pomnik polskiej korupcji, czyli Centrum Kultury Polskiej we Lwowie, pod okiem prokuratury. Niszcząco opuszczona budowla pochłonęła miliony złotych z krajowego budżetu. A jest akt oskarżenia w sprawie wielkiej straty Orlenu. Chodzi o 1,5 miliarda złotych. Wakacje po zmroku z głową w gwiazdach. Tym razem odwiedziliśmy obserwatorium w Olsztynie. $28 milionów pochłonęła dotąd z państwowej kasy rozpoczęta 10 lat temu budowa Centrum Kultury Polskiej we Lwowie. Tak ustalił reporter RMF FM. Nieukończony budynek, nazywany przez lwowskich radnych pomnikiem polskiej korupcji, od lat niszczeje. Władze Lwowa niebawem zdecydować mają, co zrobić ze straszącą w centrum miasta budowlą. A w Polsce sprawą interesuje się prokuratura. Historię tej inwestycji sprawdził Krzysztof Zasada.
1: Budowa ruszyła pod koniec 2015 roku. Wtedy Prawo i Sprawiedliwość zaczęło rządzić po 8 latach Platformy Obywatelskiej u władzy. Miasto przekazało na ten cel działkę, część to była ziemia Ministerstwa Obrony, dzierżawę określono na 49 lat. Zawiązano konsorcjum składające się z Agencji Zasobów Rady Miasta Lwowa, Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie oraz Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Budowa miała się zakończyć w 2018 roku i kosztować około $20 milionów. Pieniądze pochodzić miały z polskiego budżetu państwa, finansowanie zapewniał Senat. Gdy w 2019 roku powstał Pakt Senacki, czyli większość w Izbie Wyższej zdobyła ówczesna opozycja, m.in. Koalicja Obywatelska i Lewica, PiS przeniosło finansowanie do MSZ. W tym samym roku prace we Lwowie ustały, nie było wypłat dla wykonawców. Od tamtej pory plac budowy w praktyce wymarł i tak jest do dzisiaj.
0: Jest akt oskarżenia w sprawie wielkiej straty Orlenu. Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do sądu sprawę przeciwko trzem byłym menedżerom koncernu. Chodzi o Michała R., Marcina O. i Filipa W. Według śledczych mieli oni wyrządzić Orlenowi 1,5 miliarda złotych szkody, zawierające w 2023 roku 3 niekorzystne kontrakty na zakup ropy. Oskarżonym grozi do 25 lat więzienia. A w naszym wakacyjnym cyklu Wakacje po zmroku wczoraj odwiedziliśmy Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie. Tam można wziąć udział w nocnych pokazach nieba.
2: W planetarium się pokazuje zawsze sztuczne niebo, natomiast chodzi o to, żeby spojrzeć gdzieś to, także na to prawdziwe.
3: To jest zaadaptowana wieża ciśnień.
2: Tak, to jest wieża ciśnień, która została postawiona na najwyższym wzgórzu w pobliżu tego starego Olsztyna. Także zawsze z tarasu, jak zwiedzamy, to pokazujemy, że ten cały stary Olsztyn jest poniżej. To był zbiornik z wodą i stąd woda płynęła do mieszkań.
3: Z jakiego sprzętu korzystacie, jeżeli chodzi o obserwację nocnego nieba?
2: Pokazy robimy teleskopami wystawianymi na taras. Średnica tak około 20 cm i powiększenie też rzędu 200 razy. No i wtedy jedna osoba patrzy przez teleskop, a pozostałe mogą oglądać gwiazdozbiory.
0: Z astronomem Andrzejem Pilskim rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
4: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Przemysław Czarnek musi najpierw dojechać do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych jako kandydat PiS na premiera, a nie wiem, czy tak się stanie. Tak komentował w rozmowie, porannej rozmowie w RMF FM Marcin Mastelarek, czyli były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Odpowiadał też w ten sposób na pytanie, czy Czarnek będzie premierem realizującym prezydencki program rozwoju w parlamencie. Powstanie takiej strategii, przypomnijmy, zapowiedział sam Karol Nawrocki.
5: Ja jako człowiek prawicy, przecież serca mam po prawej stronie, nie zagłosowałbym nigdy na partię, która wystawia Przemysława Czarnka na premiera z prostego powodu. On swoją twarzą i nazwiskiem nazwał antywolnościową ustawę przeciwko rodzicom, która władzę nad dziećmi oddawała urzędnikom z kuratoriów.
6: Chodzi o Lex Czarnek.
5: Lex Czarnek. I Przemysław Czarnek, jeżeli w ogóle chciał zaczynać misję bycia kandydatem na premiera, powinien zacząć od tego, że przeprosił za Lex Czarnek. Nie przeprosił i dla wielu ludzi, dla takich jak ja, jest nie do zaakceptowania.
6: No to może Tomasz Bochański, młoda twarz prawicy.
5: Prawo i Sprawiedliwość dziś musi walczyć o to, żeby być dalej liderem prawicy, bo to już przestało być oczywiste. Konfederacja depcze po piętach, obie konfederacje mają w większości sondażów i takie są tendencje więcej niż Prawo i Sprawiedliwość, więc wystawiać premiera, jak się ma 17-20%, jest ciężej niż jak ma się 30%. Zresztą dokładnie rok temu, kiedy prezydent Karol Nawrocki rozpoczynał swoje urzędowanie, prezes Kaczyński mówił, że za chwilę będzie 40% w sondażach. Minął rok od zapowiedzi prezesa PiS-u i zdaje się, że w niektórych sondażach nie ma 20%.
6: No co się stało? No rzeczywiście prezes i były premier i wicepremier Jarosław Kaczyński mówi, to był nasz sukces. Karol Nawrocki to był nasz sukces. Ale nie przełożył się na sukces.
5: Prezes Kaczyński powiedział, że był to triumf. Ja bym mógł złośliwie powiedzieć, gdybym był złośliwy, ale nie jestem, że jeszcze dwa takie triumfy i nie będzie czego zbierać z Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent Nawrocki ma świetne notowania. Jest dobrym prezydentem podczas tego roku.
6: Dodajmy
5: ma bardzo
6: też, że
5: dobre notowania.
6: Takie notowania miał też Bronisław Komorowski. Nawet
5: oczywiście prezydent Duda miał jeszcze lepsze po pierwszym roku notowania, ale to były zupełnie inne czasy. Nie ma co porównywać jabłek do gruszek. Natomiast ma bardzo dobre notowania i Prawo i Sprawiedliwość powinno sobie zadać pytania, dlaczego oni nie mają, tylko wręcz przeciwnie. Prawo i Sprawiedliwość wybrało strategię bycia trzecią konfederacją, czy konfederacją Prawa i Sprawiedliwości, ścigania się z Konfederacją. Część polityków Prawa i Sprawiedliwości przyznała się do tego, że to Konfederacja miała rację i to był strategiczny błąd. Proszę zwrócić uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość nie traciło poparcia, kiedy rządziło. Jako rząd miało stabilne poparcie. Najpierw to było około 43% i w wyborach parlamentarnych w 2019 i w pierwszej turze wyborów prezydenckich w 2020 roku. Straciło to poparcie przez piątkę dla zwierząt, a także przez, nie wiem, czy tak to można nazwać, zabawy z ustawą aborcyjną, ale to było,
6: no, jakby,
5: jeżeli ktoś z powodu piątki dla zwierząt cynicznie wychodzi z ustawą aborcyjną, jak zrobił to prezes Kaczyński, to trudno nazywać to inaczej niż zabawy. I one się źle skończyły dla Prawa i Sprawiedliwości, tąpnięciem do 35 w sondażach i nigdy się nie odbudowali.
6: Ale 35% oni by teraz chcieli mieć.
5: Chcieli, natomiast kiedy Prawo i Sprawiedliwość traciło? Traciło, kiedy było w opozycji. Dlaczego? Bo Prawo i Sprawiedliwość jest dziś gorszą opozycją niż Konfederacja.
6: No właśnie, to porozmawiałem o tych pomysłach nowych Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj został zaprezentowany kolejny pomysł. Deportacje bezrobotnych i pracujących w szarej strefie Ukraińców w wieku poborowym na Ukrainę. Mają powstać centra deportacyjne. No jednym słowem, z wielkiej chmury będzie mały deszcz, ale zapowiedzi są szumne, takie bym powiedział, w duchu nawet niekoniecznie Konfederacji, nawet Brauna.
5: Ja właśnie patrzę na to, że z tej strony, że te pomysły dalej prowadzą tylko i wyłącznie do ścigania się z Konfederacją Korony Polskiej i trochę z Konfederacją Mentzena i Bosaka. A z drugiej strony mamy premiera Morawieckiego, który ścigać się chce z Donaldem Tuskiem i jego chce rozliczać. Bo mamy premiera Morawieckiego, który jedzie do Jagodna. Jagodna, który był symbolem mobilizacji przeciwko rządowi Prawa i Sprawiedliwości. A teraz myślę, że to Jagodno jest bardziej symbolem niespełnienia obietnic, pewnego zawodu władzą. I premier Morawiecki jedzie tam. Premier Morawiecki zapowiada, że 15 października zderzy się z Donaldem Tuskiem, rozliczy jego obietnicę i pokaże alternatywę, a z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość tylko Braun, Mentzen, Bosak, Braun, Mentzen, Bosak.
6: No ale to znaczy,
5: zobaczymy, która strategia.
6: Ktoś tam się trendseterem, to znaczy można powiedzieć, że to jest wielki sukces Bosaka, Brauna i Mentzena, bo to oni są w tej chwili trendseterami, oni narzucają tematy Prawu i Sprawiedliwości.
5: Tak, ale wydaje mi się, że narzucają je ze względu na wcześniejsze wewnętrzne gierki w Prawie i Sprawiedliwości, bo te wypuszczanie informacji i przyznawanie racji Konfederacji brało się tylko i wyłącznie z chęci pozbycia się Mateusza Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości i no i udało się go wypchnąć z Prawa i Sprawiedliwości, ale przy okazji do głów prawicowych wyborców wtłoczono, że to Konfederacja miała rację. Otóż nie miała Konfederacja racji. Rację miał prezydent Duda i premier Morawiecki w 2020 roku przy COVID-zie i w 2022 przy wybuchu wojny w Ukrainie też rację miał prezydent Duda i premier Morawiecki i to przyznali wyborcy, dlatego że Konfederacja wówczas w tych wyborach nie miała więcej niż 7%. Dopiero kiedy Konfederacja stała się lepszą opozycją niż opozycyjne, pogubione Prawo i Sprawiedliwość kłócące się wewnętrznie, wtedy Konfederacja zaczęła zyskiwać i w prezencie dostała, że oni mieli rację. Nie mieli.
6: Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się stało? To znaczy, jeżeli partia ma dobre sondaże, kiedy głosi jedne poglądy, no potem nawet nie do końca przegrywa wybory, no ale traci władzę, no bo tak się złożyło. To zresztą nie jest bardzo zaskakujące w wielu demokracjach.
5: Oczywiście pewne zmęczenie.
6: Tracą władzę. po czym kompletnie zmienia swój kierunek. To znaczy, no, z partii proukraińskiej, świadomej tego, że istnienie Ukrainy jest dla nas ważne, a demograficznie ci uchodźcy ukraińscy są dla nas najlepszymi możliwymi uchodźcami, jacy mogą być. Lepszych nie będziemy mieć. Nagle staje się partią antyukraińską, antymigrancką, w znaczeniu anty właśnie tych Ukraińców i de facto przyznającą rację Viktorowi Orbanowi czy Grzegorzowi Braunowi. Tracą? No bo widzimy, że tracą. I nie wyciągają z tego wniosków. Znaczy, no, dla mnie jako dla analityka polityki to jest szokujące. To znaczy, jak można widzieć, znaczy patrzeć i nie widzieć.
5: Wydaje mi się, że to bierze się z tego, że dla prezesa Kaczyńskiego zawsze najważniejsza była partia Prawo i Sprawiedliwość. Zresztą zresztą wielokrotnie mogliśmy się o tym przekonać. Dlatego jest inna perspektywa, bo wielu ludzi analizuje to z perspektywy państwowej, z perspektywy wyborczej.
6: Po prostu.
5: A dla prezesa Kaczyńskiego ważniejsze będzie nie rządzić po najbliższych wyborach, ale żeby zepchnąć Grzegorza Brauna pod próg wyborczy i osłabić jak najbardziej Konfederację. Grzegorz Braun rośnie, bo jeżeli się od 3 już prawie lat powtarza, że to oni mieli rację, no to się jednak doprowadza do sytuacji, gdzie własni wyborcy są pogodzeni.
6: No dobrze, ale to nadal racja, to nie jest racjonalne, ale z perspektywy własnej partii.
5: Z perspektywy własnej partii wydaje mi się, że prezes źle odczytał i źle wytyczył spór z Grzegorzem Braunem. Otóż na kongresie w Przysusze w 2024 roku w październiku prezes wytyczył pole sporu, który będzie w 2025 i 2027 na spór o suwerenność. I wydaje mi się, że na tym sporze nie można wygrać z kimś, kto jest dużo bardziej radykalny. I to był pierwszy błąd, który pociągnął za sobą wszystkie błędy, bo gdyby prezes Kaczyński chciał pokonać Grzegorza Brauna, to powinien walczyć z nim tam, gdzie Grzegorz Braun i Konfederacja są najsłabsze, czyli w tworzeniu miejsc pracy, w służbie zdrowia, w gospodarce i tak dalej.
6: I to będzie i robił
5: tak
6: Mateusz Morawiecki teraz, jego Stowarzyszenie Rozwój Plus. Bo jak ich słuchać, no to oni się skupiają właśnie na tych elementach, dorzucają do tego jeszcze politykę rodzinną, tak, emerytura rodzinna czy pensja rodzinna.
5: I tak się zachowywało Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku, kiedy szło do władzy. Nie dało się Platformie Obywatelskiej wypuścić na sprawy ideologiczne. Nie dało wejść w sprawy, które szkodzą, tylko właśnie zajmowało się programami, gospodarką, programami socjalnymi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dziś ta droga, ja o tym mówiłem konsekwentnie od wyborów, nawet jeżeli jeszcze byłem ministrem, no to mówiłem, że no mam serce po prawej stronie, ostrzegałem, źle robicie. Natomiast oni wtedy jakby myśleli i gdzieś tam odpowiadali mi, że no ja to robię nie wiem z czego, z zazdrości, czy nie wiem z czego.
7: Wysłuchaliśmy fragmentu rozmowy Tomasza Terlikowskiego z Marcinem Mastelarkiem. Całość znajdziecie na rmf24.pl, a w faktach wrócimy do niej jeszcze za godzinę.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Koalicja rządowa uderza w program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o politykę wobec obywateli Ukrainy. Zarzuty dla 30-latka z Poznania. Miał dopuścić się przestępstwa seksualnego na miejskiej plaży. Tysiące beczek z nielegalnymi odpadami do usunięcia. Podwarszawski Wołomin szuka pieniędzy na likwidację niebezpiecznego składowiska. Fakty o piątej rozpoczynamy od polityki. Koalicja rządowa punktuje polityczny plan Prawa i Sprawiedliwości. Partia, przypomnijmy, chce deportacji Ukraińców w wieku poborowym, którzy nie pracują legalnie w Polsce. Ze szczegółami o poranku reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
1: Z ust moich rozmówców padają oskarżenia, że PiS całkowicie zmienił narrację wobec Ukrainy i Ukraińców. Jak mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak, wszystko po to, aby uzyskać nowych wyborców.
2: Wtedy, kiedy miał pełnię władzy, prowadził kompletnie inną politykę, a dzisiaj proponuje rozwiązania, które są kretyńskim, idiotycznym populizmem.
1: PiS chce dziś konkurować z konfederacjami, usłyszałem z kolei od Dariusza Wieczorka z Lewicy.
3: Oni chcą być bardziej konfederacyjni niż konfederacja pana Brauna, więc ścigają się w tej chwili w jakichś idiotycznych pomysłach po to, żeby znowu napuszczać Polaków na Ukraińców, bo myślą, że im będzie poparcie rosło.
1: Wśród pomysłów PiSu dotyczących polityki migracyjnej jest także zapis, który mówi, że jeśli cudzoziemiec złamie prawo, popełni wykroczenie lub nie dochowa obowiązków administracyjnych, będzie deportowany.
0: Są zarzuty dla 30-letniego mieszkańca Poznania, podejrzanego o popełnienie przestępstwa o charakterze seksualnym na jednej z miejskich plaż. W faktach reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Jakie są ustalenia śledczych?
4: Według relacji zgłaszającej 30-latek miał na plaży przy jeziorze Strzeszyńskim zaczepiać dzieci oraz popełnić przestępstwo o charakterze seksualnym względem jednej z nastolatek. Mężczyzna usłyszał zarzut doprowadzenia małoletniej do innej czynności seksualnej. Wczoraj został przesłuchany przez prokuratora. Wobec mężczyzny zastosowano dozór policji i całkowity zakaz zbliżania i kontaktowania się z nastolatką.
5: Przesłuchany 6 sierpnia tego roku w charakterze podejrzanego Dawid F. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Złożył wyjaśnienia, w których zaprzeczył, aby dotykał pokrzywdzoną.
4: Powiedział mi prokurator Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Podejrzanemu grozi 8 lat więzienia.
6: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: 3000 beczek z nielegalnymi odpadami czeka na utylizację w Wołominie na Mazowszu. Problem w tym, że wciąż nie wiadomo skąd samorząd weźmie pieniądze na likwidację niebezpiecznego składowiska. W Wołominie był nasz reporter Michał Dobrołowicz, który sprawdzał, co dalej może wydarzyć się w tej sprawie.
7: Po weekendzie wznowione mają być rozmowy z Ministerstwem Finansów. Właśnie do tego resortu trafił wniosek wojewody mazowieckiego o uruchomienie pieniędzy z rezerwy budżetu państwa na zabezpieczenie i na utylizację setek pojemników typu Mauser z chemikaliami w Wołominie. To potwierdza Marcin Podgórski z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego.
8: Równolegle szukamy środków finansowych, żeby jak najszybciej móc rzetelnie to zadanie wykonać.
7: Czas ma tu duże znaczenie, bo każdy dzień wywołuje obawy wśród mieszkańców Wołomina.
9: Z tego co słyszę, to jest to niebezpieczne bardzo dla środowiska i niewiele się z tym robi. Mamy tutaj kontrolę z ochrony środowiska my. Jak wybuchnie, to nie wiem, co to będzie.
7: Wieczorem dostałem odpowiedź z Ministerstwa Klimatu w sprawie składowiska w Wołominie. Wynika z niej, że przygotowany jest projekt uchwały Rady Ministrów, aby przekazać w tym roku na usunięcie części odpadów 20 milionów złotych. Szacowany koszt usunięcia wszystkich beczek z chemikaliami jest nawet 10 razy większy.
0: Koniec urlopu dla wielu osób oznacza nie tylko powrót do pracy, ale też sporo stresu. Dlaczego nasz mózg tak niechętnie wraca do codziennej rutyny? No i skąd bierze się tak zwany powakacyjny stres? To wyjaśnia Kinga Ciupińska, psycholog z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w rozmowie z naszą dziennikarką Kamilą Kontorek-Ziembą.
10: Z takiego ewolucyjnego punktu widzenia, no to nasz mózg jest taką maszyną odpowiedzialną za przewidywanie przyszłości. Musi być wyczulony na te zagrożenia, które na nas czekają, na sytuacje stresowe, po to, żeby jak najbardziej efektywnie, jak najszybciej sobie z nimi radzić. No i właśnie takie zakończenie urlopu traktuję jako pewnego rodzaju zagrożenie, dlatego zaczynamy myśleć na przykład o tym, jaka ilość maili nas czeka po powrocie z pracy, albo o zadaniach, których nie udało nam się dokończyć przed urlopem.
11: Po prostu jesteśmy tu i teraz i to jest chyba taka najlepsza rada.
10: Dokładnie od tego są urlopy i czas wolny, żeby wyluzować, żeby skupić się na sobie i starać się minimalizować planowanie.
0: Wypoczywającym życzymy bezstresowych wakacji, a my skupiamy się na faktach. Kolejne wydanie punktualnie o 6.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

nocą w radiu RMF24 Fakty i Muzyka.

0: A na zegarach już godzina 7, to oznacza Fakty RMF FM. Najnowsze wydanie ma dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. Nawet 100% cła wobec największych odbiorców rosyjskiej ropy i gazu. Amerykański Senat przegłosował nowe sankcje, ale potrzebna będzie jeszcze zgoda Izby Reprezentantów. Drony nad niemiecką bazą wojskową to już drugi taki incydent w tym tygodniu. Katarzyna Niewiadoma wygrywa 7. etap Tour de France. Polka znów liderką wyścigu. A fakty o 7 rozpoczynamy od ostrzeżenia dla kierowców w zachodniopomorskim. Są utrudnienia na S3 między Wolinem a Goleniowem. Na trasie w kierunku Szczecina dochował samochód osobowy. Dwie osoby zostały ranne. Zablokowany jest tam lewy pas ruchu. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Amerykański Senat zdecydował większością głosów o przyjęciu ustawy o sankcjach na Rosję i Iran. Daje ona prezydentowi USA możliwości wprowadzania ceł w wysokości do 100% wobec 5 największych odbiorców rosyjskiej ropy i gazu. Są wśród nich Chiny i Indie. Teraz dokument trafi pod głosowanie Izby Reprezentantów. Kolejny incydent z udziałem dronów w Niemczech. Około 22 nad bazą wojskową w Meherinich w nadrenii północnej Westfalii.

0: Zauważono dwa bezzałogowce. Sprawę bada żandarmeria wojskowa. To już druga taka sytuacja w tym tygodniu. Drona z przymocowanym materiałem wybuchowym znaleziono w nocy z wtorku na środę na pasie startowym lotniska w Lipsku. Nawet kilka tygodni może potrwać procedowanie wniosku o pieniądze z rezerwy budżetu państwa na likwidację nielegalnego składowiska odpadów w mazowieckim Wołominie. Chodzi o nawet o 200 milionów złotych na usunięcie 3000 beczek z chemikaliami. To miejsce odwiedził reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: Ostateczną decyzję w sprawie pieniędzy na likwidację składowiska podejmie Ministerstwo Finansów i to postanowienie będzie kluczowe, przyznaje Marcin Podgórski z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego.
2: Na to zadanie powinniśmy otrzymać niezbędne środki finansowe z budżetu państwa. Tych środków nie otrzymaliśmy do tej pory.
1: Mieszkańcy Wołomina są rozczarowani brakiem zdecydowanej i szybkiej reakcji i z niepokojem obserwują składowisko w przemysłowej części miasta, między garażami z punktami skupu złomu.
3: To wszystko jest tam pochowane w tych garażach.
4: I niewiele się z tym robi. Często policja stoi.
5: Czekają państwo na reakcję, wywiezienie tego?
4: Bardzo. Czy nie wiem, czy to ma się wybuchnąć, czy palić się.
1: Rozmowy na temat dofinansowania utylizacji składowiska w Wołominie mają być wznowione po tym weekendzie. W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim dostałem zapewnienie, że to miejsce jest cały czas pod kontrolą Straży Pożarnej i inspektorów ochrony środowiska.
6: Fakty na weekend w RMF FM.
0: Na weekend w Tatrach zapowiada się słonecznie, ale nie wykluczone są przelotne burze. Jak się zachować w przypadku zmiany pogody w górach? Radzi ratownik dyżurny TOPR Tomasz Wojciechowski.
7: Chodzi o to, żeby zejść z grani, żeby nie być w miejscach szczególnie narażonych na wyładowania. Takie miejsca to są granie, to są miejsca, gdzie stoją słupy kolei linowych, gdzie są różnego rodzaju krzyże, inne elementy metalowe. Unikamy pojedynczych drzew, cieków wodnych, no ale najlepiej, żebyśmy schodzili jak najniżej w dół. Oczywiście apel też jest do osób, których już ta burza zaskoczyła, żeby też nie było jakiejś panicznej ucieczki w dół na złamanie karku, bo to też może doprowadzić do bardzo przykrych następstw.
0: Ratownicy TOPR polecają też zainstalowanie w telefonie aplikacji, która będzie ostrzegała nas przed zbliżającymi się burzami. Katarzyna Niewiadoma wygrała 7. etap Tour de France. Po przekroczeniu wczoraj mety, Polka nie kryła wzruszenia. Jestem zmęczona i zaskoczona tym, co się właśnie wydarzyło. To było takie zabawne, bo kiedy zaczęliśmy wspinaczkę na Mont Ventoux, spojrzałam w prawo i zobaczyłam moich rodziców, którzy zrobili niespodziewaną wizytę. Widziałam, jak mój tata płacze i pomyślałam, że po prostu muszę ich uszczęśliwić. Na 8. pozycji etap ukończyła inna Polka, Dominika Włodarczyk. A Katarzyna Niewiadoma jest obecnie liderką klasy generalnej Tour de France. W faktach za pół godziny powiemy o innym kolarskim wyścigu. W związku z trwającym Tour de Pologne szykują się duże utrudnienia dla kierowców na Podhalu.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: 7.30, fakty RMF FM i Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Jeden z dwóch 16-latków zatrzymanych w związku z atakiem na 15-latka w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku został zwolniony. Drugi przebywa w policyjnej izbie dziecka. Raniony chłopiec walczy o życie w szpitalu. Policyjne ustalenia na temat wczorajszej tragedii przekazała RMF FM młodsza aspirant Katarzyna Trzepak z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze.
2: Po godzinie 19 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze zostali poinformowani, że przy budynku na ulicy Księcia Wolka I miało dojść do zranienia niebezpiecznym przedmiotem 15-latka. Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole. Przejęli oni od świadków udzielanie pierwszej pomocy pokrzywdzonemu. Pokrzywdzony 15-latek został przewieziony do szpitala. Jego stan określany jest jako zagrażający jego życiu. W późniejszym czasie został przetransportowany lotniczym pogotowiem ratunkowym do wrocławskiego szpitala, gdzie nadal trwają czynności, aby uratować jego życie.
1: Do tego tematu wrócimy za pół godziny w RMF FM. Sprawdzajcie fakty. To była niespokojna noc w Ukrainie. Rosjanie ponownie zaatakowali Kijów. Jak podawaliśmy w faktach, zginęły 3 osoby, w tym dziecko, a kolejne 3 zostały ranne. Świadkowie mówią o potężnych eksplozjach słyszanych w centrum ukraińskiej stolicy. Uszkodzone zostały domy, budynki gospodarcze i samochody. Na miejscu nadal pracują ratownicy. Syreny alarmowe uruchomiono tam w nocy także w mieście Browary w aglomeracji kijowskiej. Teraz ostrzeżenie dla kierowców, bo szykują się duże utrudnienia na Podhalu. Powodem jest trwający Tour de Pologne. Na trasie są już kolejarze amatorzy, startują z Bukowiny Tatrzańskiej, pokonują 2 pętle, a meta znajdować się będzie na Wierchu Rusińskim. Zakończenie rywalizacji zaplanowano około godziny 10.30. O 13.00 startuje z kolei główny etap wyścigu. Przejazd kolarzy będzie oznaczał czasowe wstrzymanie ruchu na Zakopiańce w rejonie Białego Dunajca. Szczegóły tych tras znajdziecie na rmf24.pl. A ja już dziękuję za uwagę. Na kolejne wydanie faktów, punktualnie o 8:00, zapraszam w imieniu Agnieszki Pietrzak.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF 24.

0: Wojna światowa w radiu RMF24. Michał Zieliński sprawdza, jak mocarstwa walczą o wpływy.
1: Czy Unia Europejska strzela sobie w stopę, forsując zieloną energię? A może to tylko takie ekoprzebranie, pod którym kryje się staranie o energetyczną niezależność Europy w światowym wyścigu mocarstw? O tym m.in. w nowym odcinku Wojny światowej. Tym razem będzie o energii.
0: We wtorek po 10:00. Podcastu słuchaj także w serwisie RMF On i na kanale RMF24 na YouTube.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: Jest ósma, to oznacza fakty RMF FM, a swój dyżur rozpoczyna Agnieszka Pietrzak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na fakty. Jeden zwolniony, drugi w policyjnej izbie dziecka. To w sprawie napastników. A co z ich ofiarą? W faktach pytamy o stan 15-latka zaatakowanego w Kamiennej Górze. Będziemy ostrzegać kierowców na Podlasiu. Od rybaków z Lubuskiego mamy dobre wieści.
2: Leszcze duże się pojawiły. Ja się pytam jak.
1: Znamy odpowiedź. Opowiemy też o grze naszych tenisistów. To w faktach sportowych. W ciężkim stanie jest 15-latek, który wieczorem został raniony w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku. Policjanci zatrzymali w tej sprawie dwóch 16-latków. Jeden po przesłuchaniu został zwolniony do domu. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Michale. Co jeszcze wiadomo o stanie rannego nastolatka?
3: Najpierw trafił on do szpitala w Kamiennej Górze, a później śmigłowcem został przetransportowany do Wrocławia. Jego stan lekarze określają jako zagrażający życiu. Przypomnijmy, wczoraj wieczorem około godziny 19 policjanci dostali zgłoszenie, że przy ulicy Księcia Bolka nastolatek został raniony niebezpiecznym narzędziem. Kiedy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, świadkowie reanimowali już 15-latka. Późnym wieczorem mundurowi zatrzymali w tej sprawie dwóch 16-latków.
4: Jeden z 16-latków po wykonaniu niezbędnych czynności został zwolniony do domu, natomiast drugi podejrzany o ten czyn zatrzymany w policyjnej izbie dziecka.
3: Mówi młodsza aspirant Katarzyna Trzepak z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze. O przyszłości obu 16-latków zdecyduje teraz sąd rodzinny.
1: Dziś mogą być znane wyniki kolejnych badań w ośrodku rehabilitacyjnym w Międzywodziu w Zachodniopomorskiem. Objawy zatrucia stwierdzono tam u ponad 50 pensjonariuszy. Trwa dochodzenie epidemiologiczne, informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Co sprawdzają inspektorzy sanepidu Beniaminie?
5: Pobrano m.in. próbki wody. Inspektorzy sanepidu potwierdzili u kilku pensjonariuszy objawy wirusowego zatrucia. Dochodzenie prowadzone jest też w kierunku zatrucia bakteriami. Objawy, które wystąpiły u 53 pensjonariuszy, to bóle brzucha, gorączka, biegunka i osłabienie. Wstępne analizy wskazują na rotawirusy i adenowirusy. Sanepid otrzymał zgłoszenie o zatruciach w środę. Od tamtego dnia nie było nowych przypadków, usłyszałem. Pacjenci są pod opieką. W ośrodku rehabilitacyjnym pracują m.in. lekarze i pielęgniarki. Nikt nie wymagał przewiezienia do szpitala.
1: Kierowców podróżujących trasą ekspresową S61 na Podlasiu ostrzegamy o problemach na obwodnicy Szczuczyna. Ciężarówka uderzyła w bariery i zablokowany jest pas jezdni w kierunku Warszawy. Sezon dopiero się zacznie, ale rybacy już wiedzą, że będzie najlepszy od lat. Z województwa lubuskiego mamy sygnał o dobroczynnym działaniu mroźnej zimy. Jest na przykład mniej kormoranów, które wcześniej w dużych stadach

0: Żerowały na rybach, zauważa Grzegorz Koza, rybak z Wojnowa.
1: W tej chwili jest kilka sztuk, zima zrobiła swoje. Zresztą generalnie kiedyś on nie występował tutaj, występował tylko do linii Warty, Noteci i Bugu. Nigdy na południu kraju, a teraz i na Stolinie, i górnickich rzekach, więc ufam. Zresztą rozmawiałem z wędkarzami, którzy mają świetny sezon, świetne ryby łowią. Mówią mi, że panie Grzesiu, leszcze duże się pojawiły. Ja się pytam, jak? No takie po 4, 3, 5 kilo. Czyli co, w tamtym roku ich nie było, a w tym roku są? No nie, ta ryba była przepłoszona, pokaleczona częstokroć. Żerowała tylko w trzynowiskach i nie mieliśmy my korzyści jako rybacy, no i wędkarze też. Także przyrodniczo sezon rybacki dopiero się zacznie dla nas, dopiero jesienią, więc uważam, że będzie wyjątkowy.
0: No i będzie można z głębi duszy zaśpiewać.
2: Na ryby w każdziuteńki wolny dzień.
0: W sobotę u nas za chwilę informacje dla kibiców.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Na pierwsze sobotnie fakty sportowe zaprasza Cezary Dziewiszek. Witamy.
4: Kłaniam się, dzień dobry. W sporcie mówi się, że niewykorzystane okazje lubią się mścić. Przeważnie pasuje do futbolu, ale do tenisa też. Hubert Hurkacz miał wczoraj w Montrealu z Batikiem van der Schanschulpem dwie piłki meczowe w drugim secie, jednak Holender je obronił i wrócił do gry, a potem wygrał trzeciego seta i cały mecz. Kubi nie zagra więc w czwartej rundzie turnieju. W innym kanadyjskim mieście, Toronto, Iga Świątek zagradzi z Martą Kostiuk o awans do ćwierćfinału. Początek meczu o 18:30. Hiszpańskie strzelanie w piłkarskiej ekstraklasie. Dzięki golom Angela Rodado i Jordiego Sancheza Wisła Kraków pokonała Wisłę Płock 2-1, notując drugie zwycięstwo w trzecim meczu.
5: Myślę, że ta pierwsza połowa była w naszym wykonaniu dobra. Mieliśmy przewagę, kontrolowaliśmy ten mecz z piłką. Natomiast na pewno druga połowa tego spotkania to było coś, co może czasami występować w ekstraklasie, natomiast nie chcielibyśmy, żeby to było aż tak długo.
4: Mówił trener Białej Gwiazdy Mariusz Fiop. Mimo naporu na wciarze w drugiej połowie wynik się nie zmienił. Dziś w ekstraklasie 3 spotkania. A kolejno Radomiak podejmie Górnika, Pogoń Motor, a Korona Legię. W decydującą fazę wkracza rywalizacja o tytuł żużlowego mistrza świata. O 18:00 w Rydze początek Grand Prix Łotwy. Sytuacja w klasyfikacji generalnej cyklu jest bardzo ciekawa, bo Bartosz Zmarzlik i Australijczyk Brady Kearns mają po tyle samo punktów. Wczoraj w Rydze Duńczycy wygrali półfinał drużynowego Pucharu Świata i awansowali do finału, który odbędzie się pod koniec sierpnia na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wystąpią w nim także Polacy, Australijczycy oraz Brytyjczycy.
6: Sponsorem prognozy Radio RMF 20.

0: Radio RMF 24.
1: Pisał w mediach społecznościowych, że to sygnał poparcia dla jak najszybszego zakończenia wojny. Przepisy, które musi jeszcze przegłosować Izba Reprezentantów, pozwalają prezydentowi USA na nałożenie ceł na największych odbiorców rosyjskiej ropy i gazu. To m.in. Chiny i Indie. Na Węgrzech rządząca TISA rozpatrzy dziś 3 kandydatury na prezydenta. Premier Peter Modzior nie zdradził, kto jest brany pod uwagę na to stanowisko, ale podkreślił, że nie ma tu niespodzianek. Poza TISą jedynie Fidesz byłego premiera Viktora Orbana może samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę, jednak partia ta zapowiedziała bojkot głosowania. Węgierscy parlamentarzyści wybiorą nowego prezydenta we wtorek. W Słupsku został uruchomiony pilotażowy program weekendowego pogotowia weterynaryjnego. Właściciele zwierząt mogą korzystać z darmowych konsultacji.
2: W każdą niedzielę, czyli w dzień wolny, kiedy najczęściej te gabinety są zamknięte, w godzinach od 8 do 15 i także we wszystkie dni wolne ustawowo od pracy, to dyżur lekarza weterynarii, który pozwoli na skonsultowanie stanu zdrowia, jakiegoś nagłego pogorszenia się tego zdrowia naszego zwierzęcia.
1: Marta Makuch, zastępca prezydenta Słupska, podkreśla, że miasto finansuje jedynie konsultacje telefoniczne.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ogłoszenie:
1: Polska polityka w radiu RMF24.
2: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
4: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Coraz bliżej najnowsze fakty, zatem coraz bliżej godzina 11, oczywiście, zatem czas na fakty RMF FM. Agnieszka Pietrzak.
1: Zapraszam. Problemy na trasie S3 na wysokości Goleniowa. Po informacji z Zachodniopomorskiego, ulica Rybacka w Gliwicach zaorana przez rolnika. Mężczyzna ma być przesłuchany w prokuraturze. Szukamy też chłodu na wakacje, a w faktach kulturalnych...
2: Smell of this adventure.
1: Zapach przygody. Wydłuża się podróż trasą S3 w Zachodniopomorskiem. Jest korek na obwodnicy Goleniowa między węzłami północ i zachód. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zator na jezdni w kierunku Szczecina jest spowodowany dużym natężeniem ruchu. Prokuratura na dziś zaplanowała przesłuchanie rolnika, który zaorał świeżo położony asfalt w dzielnicy Ostropie w Gliwicach. Według ustaleń policji mężczyzna wczoraj po południu wjechał ciągnikiem na świeżo położony asfalt i pługiem uszkodził około 200 metrów jezdni. I prawdopodobnie jechałby dalej, ale został powstrzymany przez pracowników budowy, którzy zatarasowali mu drogę, ustawiając maszyny. W wydanym oświadczeniu Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach zdementował informację, jakoby ulica Rybacka w Ostropie była w połowie własnością lokalnego samorządu, a w połowie własnością rolnika. Droga w całości stanowi własność miasta Gliwice, podkreślono. A filmiki, na których widać to, co działo się na ulicy Rybackiej w Gliwicach, możecie zobaczyć na naszej stronie rmf24.pl.
3: Aktualny obraz faktów.
1: Na wielu nadmorskich kąpieliskach ratownicy o poranku wywiesili czerwone flagi. W faktach łączymy się teraz z naszym reporterem Stanisławem Pawłowskim. Staszku, gdzie obowiązuje zakaz kąpieli?
4: Niemal na całym wybrzeżu. Powodem jest głównie silny wiatr, przez który powstają wysokie fale. Jak usłyszałem od ratowników, w wielu miejscach mają ponad pół metra. Chodzi o kąpieliska od Międzywodzia, przez Dziwnów, Rewal, Mielno, Darłowo, Ustkę, Łebę czy Władysławowo i Chałupy. Co ważne, ratownicy na bieżąco obserwują warunki na morzu i decydują o ewentualnej zmianie koloru flagi. Jak na przykład w Ustroniu Morskim, gdzie jest teraz biała. Ratownicy w Sztutowie i Kątach Rybackich zauważyli z kolei silne prądy, dlatego teraz nie można tam wchodzić do wody. Wszystkie kąpieliska są już otwarte w Trójmieście. Można kąpać się także w Rydłowie, gdzie nie ma już problemu z sinicami.
1: Kierunek chłód, raczkujący u nas trend w turystyce zwany coolcation, bierzemy teraz pod lupę przed kolejną falą upałów zapowiadaną w Polsce. Dokąd się wybrać, gdzie nie zobaczymy 30 na termometrach, a około 20, a nawet jedynie kilkanaście stopni?
5: Pomysłów jest wiele. Oczywiście możemy ruszyć poza Polskę, kierunek północ, czyli Skandynawia, która jest super popularna w ostatnim czasie, czy Islandia, do której można coraz łatwiej z Polski dolecieć. Są to kierunki, gdzie na pewno pogoda raczej nie powinna nas tak bardzo przygrzeć jak w Polsce.
6: No ale niektórych jednak odstraszają ceny w tych krajach.
5: Tak, choć ceny w krajach skandynawskich trochę się zrównały z naszymi, to nie dlatego, że tam stało się tanie, tylko po prostu u nas wakacje też są już coraz droższe.
6: Co z krajami bałtyckimi?
5: Kraje bałtyckie to jest również jeden z tych kierunków, który jest w zasadzie dla nas na wyciągnięcie ręki. Dotarcie do Wilna, do Rygi czy do Talina jest w zasięgu niedługiej wycieczki samochodowej.
1: Mówił Łukasz Załuski, redaktor naczelny National Geographic Traveler. Rozmawiał z nim nasz reporter Jakub Rybski. Będzie kontynuacja kinowej biografii Michaela Jacksona. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta opowie o tym w faktach kulturalnych RMF FM.
7: Zdjęcia do filmu Michael 2 mają rozpocząć się pod koniec tego roku albo na początku przyszłego. Premiera rok później. Studio Lionsgate oficjalnie potwierdziło kontynuację filmu, który po kilku miesiącach od premiery przekroczył miliard dolarów wpływów z biletów i stał się najbardziej kasową filmową biografią w historii. Pierwszy film kończył się trasą koncertową promującą album Bad z 1987 roku. Nie wiadomo jeszcze, jaki okres życia Michaela Jacksona pokaże druga część filmu w roli króla popu, ponownie jego bratanek Jaffar Jackson. Kiedy obserwacja zamienia się w obsesję. Mówią o tym historie równoległe, inspirowane szóstą częścią dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. W obsadzie jest gwiazda francuskiego kina Vincent Cassel. Rozmawialiśmy m.in. o tym, jakie role wybiera aktor.
8: To zawsze bardziej zapach konkretnej przygody niż jakakolwiek lista konkretnych kryteriów. Gdy usłyszałem, że Asghar Farhadi chce mnie w swoim filmie, byłem gotów. I to jeszcze zanim przeczytałem scenariusz. Potem go przeczytałem i nic nie

0: Zrozumiałem. A później wszystko nagle zaczęło się układać, ten metafizyczny film trafił do Cannes. Czasem decyzje podejmuje się dla pieniędzy, czasem bo się chce pracować z kimś, kogo się lubi. Ja nie mam takich sztywnych zasad. Film w kinach od 14 sierpnia, ale od poniedziałku będą pokazy przedpremierowe.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sobotnie przedpołudnie z RMF 24. Z jednej strony fala upałów, susze, niski stan rzek, a z drugiej gwałtowne burze i podtopienia. O klimatycznych zawirowaniach porozmawiamy już za moment z naszym gościem. Razem z nami będzie doktor habilitowany inżynier Zbigniew Karaczun z SGGW. W tej godzinie wrócimy także do Janowa Podlaskiego, gdzie przypomnę, trwa drugi dzień narodowego pokazu koni arabskich. Kuba Śliwiński, RMF 24. Gramy dalej!

0: Radio RMF 24 i jeszcze więcej komentarzy. Najpierw fala upałów, potem gwałtowne burze i podtopienia, a jednocześnie coraz częściej mówimy o suszy i niskich stanach rzek. Takie zjawiska obserwujemy nie tylko w Polsce, ale również w Niemczech czy we Francji. Czy to pojedyncze anomalie pogodowe, czy obraz tego, jak będzie wyglądał nasz klimat w kolejnych latach? O tym wszystkim porozmawiamy z doktorem habilitowanym inżynierem Zbigniewem Karaczunem z SGGW. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Koniec czerwca i początek lipca przyniosły temperatury przekraczające 35 stopni, a noce pozostawały tropikalne. Według IMGW 28 czerwca w Słubicach padł nowy rekord temperatury 40,5 stopnia. Temperatura gruntu na głębokości 5 cm przekraczała miejscami 41 stopni. Panie profesorze, mamy początek sierpnia, co oznacza, że to początek suszy, a nie jej koniec. No i pytanie, co zatem z naszymi rzekami?
1: No, mamy niestety w Polsce problem z rzekami, dlatego że mamy suszę hydrologiczną i to dosyć głęboką. Myśmy takie mieli nadzieję, że taka mokra, czy inaczej śnieżna zima trochę rozwiąże ten problem, natomiast niestety ta wielkość opadów zimą była bardzo niska, bo to było mniej więcej 40% średniej wieloletniej, więc niestety mamy rzeczywiście obniżający się poziom wód powierzchniowych, czyli rzek i jezior, ale także mamy problem z wodami podziemnymi, bo też ich poziom opada, więc niestety mamy. No i nie jest dobrze, nie ma się z czego cieszyć.
0: Być może to będzie taka troszeczkę katastroficzna wizja, ale panie profesorze, czy czeka nas niedobór wody w kranach, czy to za wcześnie, aby jeszcze takie deklaracje tutaj składać?
1: Ja myślę, że to chyba jest za wcześnie, chociaż rzeczywiście są takie miejscowości, takie rejony w Polsce, to jest mniej więcej 300-350 gmin, które ma różnego rodzaju ograniczenia w korzystaniu z wody wodociągowej. To jest głównie przy podlewaniu, ograniczenie podlewaniu czy napełnianiu basenów. Natomiast w wielu miejscach wyższe piętra mają niedobór wody. Natomiast ja bym chyba takiej wizji, że zabraknie nam w Polsce wody w najbliższych latach, jednak nie tworzył, o niej nie mówił, dlatego że my mamy jednak głównie zasilenie z wód podziemnych, więc to jest w miarę bezpiecznie. Jeżeli będziemy racjonalnie tym gospodarować, to tej wody nam powinno wystarczyć jako wody pitnej.
0: Ale właśnie, jak to może wyglądać te kolejne kilkanaście czy też kilkadziesiąt lat w Polsce, jeżeli takie zjawiska będą się nasilały?
1: Wie pan, to trudno powiedzieć, dlatego że tak naprawdę zmiana klimatu powoduje, że ten klimat może się stawać coraz bardziej nieprzewidywalny. I to jest chyba główny problem z tym zjawiskiem, bo my oczywiście wiemy, że na pewno średnia temperatura wzrośnie. Możemy z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że ten problem suszy będzie się nasilał, no bo jeżeli jest cieplej, zwiększe parowanie, większa ucieczka wody. My w Polsce mamy taki trend zmiany rozkładu opadów, czyli opady są bardziej intensywne, ale rzadsze. W związku z tym ta susza jest bardziej prawdopodobna, bo te duże, nawalne czy katastrofalne czasami opady, one nie zasilają systemu hydrologicznego, dlatego że ta woda nam bardzo szybko rzekami, najpierw melioracją, później rzekami ucieka do Bałtyku. Więc będziemy mieli rzeczywiście nasilający się problem z niedoborem wody, ale to, co wydaje mi się najbardziej niebezpieczne, to jest wzrost zagrożenia tak zwanymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. To, co pan mówił wcześniej, to znaczy to są te błyskawiczne powodzie, to są huragany, to są tornada, to są bardzo gwałtowne, niebezpieczne burze, więc tego typu zjawisk będzie w Polsce coraz więcej.
0: Zatrzymajmy się na moment przy rolnictwie. Czy polskie rolnictwo czeka także dostosowywanie się do tych zmian? Pytanie, jak te zmiany mogą wyglądać? I pytanie, czy będą zmieniać się także i nasze uprawy?
1: Rolnictwo jest sektorem najbardziej narażonym na skutki zmian klimatu spowodowanej przez człowieka, dlatego że wszystkie czynniki wpływające na powodzenie produkcji rolnej to czynniki klimatyczne i one przez tą zmianę są modyfikowane. I ja bym powiedział, że rolnictwo już się zmienia, już pewne rolnicy z pewnych upraw się wycofują albo ograniczają ich udział w swoim areale. Natomiast wchodzą takie uprawy, których wcześniej w Polsce nie było. Myślę tutaj na przykład o soi, o sorgo, które w Polsce zaczyna być hodowane. 50 lat temu kukurydza była rzadkością. Dzisiaj jest drugim co do udziału w powierzchni uprawy zbożem w Polsce, więc ta zmiana rolnictwa już następuje. To, co się powszechnie mówi, co będzie najbardziej zagrożone w Polsce, to prawdopodobnie uprawy ziemniaków, bo to są zimnolubne i bardzo wymagające, jeśli chodzi o opady rośliny i uprawy, ale wszystkie rośliny rolnicze, które są mają wysokie zapotrzebowanie na wodę, one prawdopodobnie będą wcześniej czy później z Polski albo wycofywane, albo ich areał uprawy będzie po prostu malał.
0: Na koniec pomówmy o finansach. Ja podejrzewam, że to będzie trudne pytanie, ale panie profesorze, ile nas kosztują zmiany klimatu? Jak to się przekłada na portfel każdego z nas? Jesteśmy w stanie to stwierdzić?
1: Jesteśmy w stanie to stwierdzić, bo dużą część kosztów możemy jakby obliczyć, dlatego że to są na przykład koszty zwiększonego zużycia energii w gospodarstwie domowym. Jeżeli włączamy klimatyzację, a coraz więcej domów czy mieszkań jest wyposażonych w tą klimatyzację, a proszę pamiętać, że chłód jest bardziej kosztowny, czyli ochłodzenie mieszkania jest bardziej kosztowne niż jego ogrzanie. Możemy właśnie to obliczyć w cenach, większych cenach pożywienia, czy właśnie tych produktów spożywczych spowodowanych stratami rolniczymi. Więc to wszystko jesteśmy w stanie policzyć. Natomiast ja myślę, że tego możemy policzyć tak, że takie straty dla gospodarki ogólne w wyniku właśnie suszy, w wyniku zmian czy zmniejszenia efektywności pracowników pracujących na zewnątrz. Natomiast to, co pewnie wymknie się z takiej kalkulacji czysto ekonomicznej, to są kwestie utraty zdrowia i zwiększonej umieralności ludzi. No już się mówi o tym, że w Polsce od kilkuset do kilku tysięcy nadmiarowych zgonów w tym roku nastąpiło w wyniku tej czterech fal upałów, które przez Polskę przeszły. To nie są ostatnie, następna nadchodzi. To są też zwiększona ilość hospitalizacji czy zgłoszeń na SOR-y i tego nie ujmujemy w takim normalnym rachunku ekonomicznym. I proszę mi dać powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo my bardzo często patrzymy na powódź i mówimy, że to jest tak straszne wydarzenie, on tak wielkie szkody powoduje. Natomiast rzadko mówi się o tym i pamięta się o tym, że susza jest o wiele bardziej dewastującym, także ekonomicznie, zjawiskiem niż powódź. Bo powódź przychodzi, niszczy i odchodzi, ale susza i skutki suszy zostają z nami na bardzo długo. To jest mniejsza produktywność rolnictwa, ale także gorszy przyrost lasów, mniejsza produktywność lasu, umieranie ekosystemów i to są te skutki, których warto sobie zdawać sprawę.
0: Doktor habilitowany inżynier Zbigniew Karaczun z SGGW był razem z nami w Radiu RMF24. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu.

0: W radiu RMF24 teraz Janów Podlaski. Tam trwają dni konia arabskiego. Trwa drugi dzień rekordowego narodowego pokazu, a na miejscu jest Tomasz Staniszewski. Dzień dobry, Tomku.
1: Dzień dobry, na miejscu, potwierdzam.
0: No to Tomku, opowiadaj, dlaczego mówimy o rekordzie?
1: Tak jak rok temu, w skali Europy większego pokazu po prostu nie ma. Zgłoszonych prawie 130 koni to jest dobry prognostyk na przyszłość dla polskiej hodowli. Rywalizacja tu w Janowie trwa. Wczoraj męska siła i gorąco-krwisty temperament ogierów, a dziś finezja, delikatność, gracja i elegancja rywalizujących klaczy. Najlepsi jutro walczyć będą o tytuł czempionów, no i tytuł najlepszego konia 48. Narodowego Pokazu Koni Czystej Krwi, czyli Best in Show, no a potem emocje, Kuba, będą tylko rosnąć, bo od 17 to jutro aukcja Pride of Poland.
0: Aukcja, która zawsze budzi emocje, no i to także chęć powrotu do tych rekordowych cen, za które w Janowie sprzedawano najlepsze polskie konie.
1: Zawsze jest taka pokusa. Pepita, stąd z Janowa. Rok 2015, przypominam, 1 400 000 euro. Najdroższy koń w historii aukcji z najdłuższą historią. Bo tu od roku 1970. Michałowska Kwestura, rok 2008, 1 125 000 euro, głowa boli. Adelita, rok temu 430 000. No ale to i tak najwyższa kwota wylicytowana w ostatnich 10 latach. W tym roku wśród faworytów Poganinka. Ona wieczorem podczas prezentacji licytowanych koni wywołała największe emocje. Tak było. To właśnie ich próbka. No ale to, jak ten koń dosłownie płynie nad pokazowym ringiem, nie pozwala nikomu przejść obojętnie za ruch, bo to jest, przypominam, jedna z ocen koni arabskich. Poganinka otrzymuje od lat najwyższe możliwe noty. Czemu zatem nie najwyższe z możliwych cen? Przekonamy się już jutro. Poza Poganinką duże nadzieje wiąże się także z posągową skarogniadą klaczą Pila i jedynym ogierem w stawce. Janowski Erantis, jeden z najbardziej utytułowanych ogierów polskiej hodowli ostatnich lat. Zatem relacje z Janowa? Oczywiście w Faktach RMF FM.
0: Oraz w radiu RMF 24. Tomasz Staniszewski na trwających dniach konia arabskiego w Janowie Podlaskim. Bardzo dziękujemy. I jeżeli oczywiście nie zdążycie w weekend, to w poniedziałek w stadninie aukcyjna dogrywka Summer Sale i parada hodowlana, podczas której zobaczyć można z bliska konie, z których Janów jest dumny i na razie sprzedawać ich nie zamierza.
2: Radio RMF 24.

0: Słuchacie radia RMF24. Wracamy do sportu. Po wygraniu Ligi Narodów i kilku dniach odpoczynku nasi siatkarze wracają do treningów. W poniedziałek zbierają się na zgrupowaniu w Zakopanem i od wtorku rozpoczną budowanie formy przed imprezą sezonu, czyli wrześniowymi Mistrzostwami Europy. Więcej mówi o tym przyjmujący kadry Aleksander Śliwka w rozmowie z naszym dziennikarzem sportowym Cezarem Dziwiszkiem.
1: Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Europy, no wiadomo, w co celujecie. Tak długi turniej, tak zmienny też, rozgrywany w kilku krajach. Jak ty do tego podchodzisz? Będzie sporo podróżowania. No i przede wszystkim trzeba będzie fizycznie to wytrzymać.
2: Tak, ja spodziewam się trudnego turnieju. Z pewnością wszystkie reprezentacje, już większość reprezentacji już trenuje, już rozpoczęła zgrupowania do tego turnieju. Wiele drużyn gdzieś tam dało odpoczynek swoim, powiedzmy, gwiazdom, bardziej doświadczonym zawodnikom na VNL. Także wszyscy wzmacniają się, wszyscy traktują te Mistrzostwa Europy jako taką imprezę docelową, najważniejszą w tym roku, także musimy być gotowi na to, aby trudny turniej, na to, żeby grać jeszcze lepiej niż graliśmy w tym VNL-u. Żeby w tym turnieju zwyciężyć, będzie potrzebne naprawdę dużo zdrowia, dużo jakości siatkarskiej, ale też utrzymanie tej jakości na odpowiednio wysokim poziomie przez długi czas.
1: To będzie jakiś zupełnie inny trening niż do tej pory, żeby zachować tę świeżość, nie wiem, mniejsze obciążenia. Co tutaj zaserwuje trener Grbicz?
2: Ja myślę, że właśnie w drugą stronę musimy zbudować siłę, zbudować tą bazę, która ma nam dać siłę fizyczną na wytrzymanie długiego turnieju. Także w trakcie Ligi Narodów nie było dużo czasu, aby, że tak powiem, przycisnąć. Ten czas będzie w Zakopane.
1: Rosjanie wracają do siatkówki. Bardziej byś im powiedział do svidania czy no pagadi?
2: Tak jak wspominałem wcześniej, my skupiamy się na trenowaniu, na graniu. Wiemy, że oczywiście mamy na ten temat swoje zdanie. Myślę, że takie jak absolutnie większość Polaków. Natomiast skupiamy się na trenowaniu, na graniu, na przygotowaniu do turnieju Mistrzostw Europy, a decyzje i procesy, jakie zachodzą, są poza nami i zostawiamy je podmiotom i organizacjom, które są za to odpowiedzialne.
0: Mówił przyjmujący Aleksander Śliwka. A my przypomnijmy, rosyjskie reprezentacje siatkarskie kobiet i mężczyzn wezmą udział w przyszłorocznych edycjach Ligi Narodów. Męska kadra ma jednak zbojkotować przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Polsce. Tu cytat ze względów bezpieczeństwa.
3: Radio RMF 24.
4: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: czasie tegorocznych wakacji w polityce nie ma sezonu ogórkowego. Najpierw afera związana z warszawskim szpitalem południowym, potem rozłam w PiS. Były premier Mateusz Morawiecki rozstał się z PiS i idzie na swoje, a pierwsze sondaże są dla jego projektu Rozwój Plus co najmniej obiecujące. Zatem czego można się spodziewać w nowym politycznym sezonie? Oto Barbara Brodzińska-Mirowska, prowadząca program Polska Polityka w RMF24, zapytała profesor Helenę Chmielewską-Szlajfer z Akademii Leona Koźmińskiego.
1: Widzimy już efekty tych skrajności, zwłaszcza po stronie prawej. To znaczy to, że Przemysław Czarnek jest kandydatem na premiera. To, że PiS się
2: zobaczymy jak długo
1: podzieliło. Tak, no ale na teraz,
2: jest, tak?
1: I od iluś miesięcy i w ramach tego bycia kandydatem na premiera robi bardzo dużo medialnego szumu. To działanie jest zdecydowanie efektem tego, że od prawej strony w PiS już coś puka. Puka Mentzen, puka Braun i też puka kandydat obywatelski, prezydent Nawrocki.
2: Tak.
1: To jest przesunięcie tego dotychczasowego monolitu pisowskiego ewidentnie na prawo i wynika to raczej z pozycji defensywnej. Jeżeli chodzi o lewą stronę, to lewica niespecjalnie jest w stanie tak mocno się stawiać, jak robi to skrajna prawica. Z różnych przyczyn, między innymi z tej, że to, co w Polsce uchodzi za progresywizm, za Odrą, jest chadecją. Mhm. Więc mówimy o bardzo różnych koncepcjach tego, co jest polityką lewicową, co jest polityką prawicową.
2: To się bardzo w ostatnich latach pozacierało. Tak.
1: I myślę, że dobrze o tym pamiętać i myślę, że o tym doskonale pamiętają ludzie, którzy po prostu jeżdżą, a zwłaszcza żyją, pracują, studiują za granicą w innych krajach Unii Europejskiej.
0: Mówiła profesor Helena Chmielewska-Szlajfer z Akademii Leona Koźmińskiego, gość programu Polska Polityka w radiu RMF24. A my zbliżamy się do godziny 12:00, punktualnie w samo południe. Najnowsze fakty RMF FM.
3: RMF 24.

0: zza oceanu.
1: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: RMF FM. Przenosimy się już do studia faktowego. Tam czeka na nas Agnieszka Pietrzak. Słuchamy.
1: Zapraszam. O uwagę poprosimy kierowców podróżujących autostradą A4, bo są problemy na trzech jej odcinkach w Małopolsce, w Śląskiem i na Opolszczyźnie. W faktach śledzimy też protest na drodze do Morskiego Oka, próby przed defiladą wojskową w stolicy i zmagania kolarskie. Cztery samochody zderzyły się na autostradowej obwodnicy Krakowa. W wypadku między węzłami Południe i Łagiewniki ranna została jedna osoba. Na jezdni w kierunku Katowic zablokowany jest lewy pas. Jedna osoba ucierpiała także w wypadku na A4 na wysokości Opola. Dwa auta osobowe zderzyły się na jezdni w kierunku Katowic i została ona zablokowana. Problemy są również na śląskim odcinku autostrady A4. Między węzłami Chorzów-Mikołowska auto osobowe uderzyło w barierę. Tam są zablokowane dwa pasy jezdni w kierunku Krakowa. Uważajcie. Policjanci kilkukrotnie próbowali usunąć z drogi do Morskiego Oka protestujących aktywistów. Obrońcy zwierząt, przypomnę, domagają się zakazania przewozu turystów wozami konnymi.
2: Ja przyjechałam tutaj, proszę pana, po to, żeby zapobiec dręczeniu, męczeniu, znęcaniu się ze szczególnym okrucieństwem przez górali i żeby zapobiec temu procederowi.
3: Mam wrażenie, że niektórzy z tych osób przyszli sobie pokrzyczeć. Ja nie wiem, czy to chodzi o konie, czy nie. Jeśli chodzi o mnie, gdyby mi zdrowie, mi i tutaj mojej dziewczynie pozwoliło, to poszlibyśmy bardzo chętnie piechotą.
4: Trochę się to wymkło spod kontroli, miał być po prostu teren dla nich wyznaczony był, miał być pokojowy protest edukacyjny. Przejawił się to w jakąś po prostu burdę, jakby to nazwać ich strony, próba na pewno prowokacji.
1: Z protestującymi i turystami rozmawiał nasz dziennikarz Maciej Połachicki.
5: To dzieje się teraz.
1: Wojsko rozpoczyna ćwiczenia przed defiladą 15 sierpnia. Właśnie teraz nad stolicą ma rozpoczynać się próba pokazowego przelotu. Na bulwarach Wiślanych jest reporter RMF FM Michał Krasoń. Witam cię ponownie, Michale. Co dziś będzie można zobaczyć w Warszawie?
6: No, wzdłuż Wisły właśnie przelatują śmigłowce Apache i Black Hawk. Za chwilę zobaczymy samoloty transportowe, w tym maszyny wykorzystywane do transportu VIP-ów. Ćwiczyć będą również samoloty bojowe F-16, a po raz pierwszy z okazji święta Wojska Polskiego na warszawskim niebie zaprezentują się F-35 z polską szachownicą. To jednak dopiero początek. O 16 w rejonie multimedialnego parku Fontan na Podzamczu rozpocznie się rozładunek ciężkiego sprzętu. Zobaczymy m.in. czołgi Abrams i Leopard, armatochaubice Krab, wyrzutnie HIMARS oraz elementy systemu Patriot. Późnym wieczorem rozpoczną się przejazdy po Wisłostradzie. Od godziny 3 w nocy ćwiczyć będą pododdziały piesze, a rano ruszy już pełna próba generalna defilady. W związku z ćwiczeniami od godziny 16 do jutra do 11 kierowcy nie przejadą Wisłostradą na odcinku od mostu Skłodowskiej Kirii do ulicy Gagarina.
1: Katarzyna Niewiadoma Fini, liderką kobiecego Tour de France przed dwoma ostatnimi etapami wyścigu. Wczorajszy królewski odcinek z podjazdem pod słynną Górę Wiatrów należał do Polki, co przypomni teraz w faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
0: Na mecie na Mont Ventoux zwyciężczynię wielkiej pętli sprzed 2 lat witały setki fanów. Padła na nią sama, bo na dole 8 kilometrów wcześniej zdecydowała się na atak i odstawiła dwie wielkie rywalki, Follering i Reusser.
7: I w momencie, kiedy zobaczyłam, że właśnie Demi i Marlen zaczynają na siebie się patrzeć, czy grać w swoją grę, to powiedziałam, że to jest mój moment.
0: Mówiła w Eurosporcie Niewiadoma, która dziś na płaskim etapie do Nicei będzie bronić zaledwie 15 sekund przewagi nad Holenderką i prawie 40 nad Szwajcarką. Przed 14 kolarki ruszą na trasę. Godzinę wcześniej na Podhalu startuje królewski etap Tour de Pologne ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej. Gwarantowane emocje i utrudnienia dla kierowców na Podhalu. Koszulki lidera będzie bronił Holender Bart Lemmen.
1: Radykalne kroki wprowadzane w najpiękniejszej wiosce świata. Wyróżnienie, które przyniosło miejscowości globalną sławę, spowodowało, że 600-osobowa brytyjska osada w letnie weekendy zalewana jest przez falę 20 tysięcy gości. Paraliżują ruch, zakłócają spokój mieszkańców, władze hrabstw zatem mówią dość. No i zaczęto wystawiać mandaty do tej pory na łączną kwotę równowartości 250 000 zł. Więcej przeczytacie o tym na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24.

Popołudnie z radiem RMF24. Koniec prac ekshumacyjnych na Wołyniu. Jakie przyniosły efekty? O tym już za chwilę w rozmowie z doktorem Rafałem Kościańskim, rzecznikiem Instytutu Pamięci Narodowej. W tej godzinie mamy dla Was także kolejną odsłonę naszego cyklu W czym może pomóc, w którym rozmawiamy o naszym zdrowiu psychicznym. Tu radio RMF24. Z nami jesteście na bieżąco. Kuba Śliwiński, gramy dalej!

0: Radio RMF 24. Na Wołyniu kończą się prace ekshumacyjne ofiar zbrodni z 1943 roku. Od 14 lipca ekshumacje prowadzone są na terenie dawnych miejscowości Ostrówki i Wola Ostrowiecka. O przebiegu ekshumacji, odnalezionych szczątkach i o tym, co wydarzy się po zakończeniu prac, porozmawiamy z doktorem Rafałem Kościańskim z Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Ilu osób szczątki odnaleziono i pytanie, czy zidentyfikowano osoby, do których one należały?
1: Te prace, które prowadziliśmy na przełomie lipca i sierpnia, 4 tygodnie w sumie, to były prace w 2 lokalizacjach, które zostały przez nas wcześniej ustalone. W kwietniu tego roku te miejsca zostały przebadane i wytypowane. Odnaleźliśmy łącznie szczątki 55 osób. 55 osób, które były złożone w tych 2 dołach, jedna osoba w grobie pojedynczym. Niestety wśród tych 55 osób stwierdziliśmy po oględzinach szczegółowych tych właśnie szczątków ludzkich, że niestety w 26 przypadkach mówiły o dzieciach. Te badania, które zostały antropologiczne wstępnie przeprowadzone, zostały ujawnione również takie, powiedziałbym, narzędzia gospodarstwa domowego, ale także bardzo osobiste przedmioty, jak na przykład medaliki, krzyżyki, różańce oraz fragmenty odzieży. To wszystko zostało wydobyte i w tej chwili przede wszystkim trwają przygotowania do pogrzebu tych szczątków. Ten pogrzeb zaplanowany jest na 30 sierpnia, czyli dokładnie w rocznicę zbrodni, której dokonano właśnie na mieszkańcach tych 2 miejscowości. I ważne właśnie, jeśli chodzi o kwestię identyfikacji, to ważna kwestia jest tego typu, że apelujemy właśnie do członków rodzin tych osób pomordowanych, którzy mieszkają w Polsce, znamy takie osoby, rzecz jasna, apelujemy do tego, aby się zgłaszać do Instytutu Pamięci Narodowej po to, aby przekazać materiał genetyczny, materiał porównawczy, który pozwoli w niektórych przynajmniej przypadkach zidentyfikować, przywrócić imiona i nazwiska tych osób, które zostały ekshumowane.
0: Wspomniał pan o odnalezionych rzeczach. No właśnie, czy już wiadomo, czy będzie zgoda na przewiezienie rzeczy osobistych pomordowanych do Polski? I pytanie, czy zostaną one przekazane rodzinom, czy może trafią do miejsca pamięci?
1: Trzeba podkreślić, że tak naprawdę w pierwszej kolejności to rodziny powinny zdecydować, co zrobić z tymi pamiątkami, które w wielu przypadkach wiemy, no tak jak w przypadku na przykład pamiątek po pomordowanych zbrodni katyńskiej, tak w tym przypadku to są niemalże relikwie dla rodziny. Krótko mówiąc, zdaniem Instytutu Pamięci Narodowej, te pamiątki powinny wrócić przede wszystkim do rodzin. Natomiast jeśli rodziny chciałyby przekazać do muzeów na przykład, to oczywiście jak najbardziej na terenie Polski powinny one zostać złożone. Póki co, no niestety tak sytuacja umów międzynarodowych wygląda, że te rzeczy osobiste zostają na Ukrainę. Tam zostały zabezpieczone w jednym z muzeów, będą przechowywane. No liczymy na to, że ta współpraca międzynarodowa i umowy międzynarodowe w przyszłości pozwolą na sprowadzenie tych materiałów do Polski.
0: Panie doktorze, a czy już wiadomo, gdzie odbędą się kolejne prace ekshumacyjne? Czy to będą kolejne miejsca w Woli Ostrowieckiej, być może w Ostrówkach?
1: Panie redaktorze, tak naprawdę to zależy tylko i wyłącznie w tej chwili od strony ukraińskiej. My w ubiegłym roku złożyliśmy szereg wniosków, 14 do tej pory nie zostało rozpatrzonych. Tutaj też trzeba powiedzieć, że my nie tylko poszukujemy ofiar zbrodni wołyńskiej, ale też Polaków pomordowanych przez okupantów niemieckich i sowieckich. No tutaj też jakby zwrócę uwagę, bo też niedługo państwo z pewnością o tym usłyszycie, za kilka tygodni rozpoczynamy ekshumację polskich żołnierzy, którzy zginęli we wrześniu 1939 roku w walkach o Lwów. Więc tutaj to jest jakby bardzo istotne. No my czekamy na decyzję strony ukraińskiej. Te 14 wniosków zostało złożonych i nierozpatrzonych do tej pory. I zobaczymy, kiedy ta decyzja zapadnie, bo wiemy o tym, że no, deklaracje strony ukraińskiej są takie, że te wnioski zostaną rozpatrzone bardzo szybko. Takie są deklaracje polityków najważniejszych, także przedstawicieli Ministerstwa Kultury Ukrainy, czy też Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. No my w tej chwili przygotowujemy również wniosek dotyczący prac ekshumacyjnych, które chcemy przeprowadzić w byłej miejscowości Huta Pieniacka. Tam też znaleźliśmy takie miejsce, które jest grobem masowym z pewnością, natomiast ile kryje ciał, to dopiero będzie można powiedzieć o pracach ekshumacyjnych. Ale tak jak powiedziałem, no to, na to też potrzebujemy zgody, której jeszcze w tej chwili nie mamy, ale tak jak powiedziałem, w przypadku Huty Pieniackiej ten wniosek dopiero musi zostać przez nas złożony w najbliższym czasie.
0: Panie doktorze, to jeszcze na koniec króciutko, z jakimi nastrojami spotkaliście się na miejscu, spotkaliście się na Wołyniu?
1: Panie redaktorze, szanowni państwo, pracownicy, którzy biorą udział w tych pracach ekshumacyjnych, czy też poszukiwawczych wcześniej, to są osoby, które nie mają jakiegoś specjalnego kontaktu z miejscową ludnością, tylko tak oczywiście jest gdzieś sporadyczne, czyli podczas zakupów, czy w hotelu, prawda, w którym przebywają. Natomiast tutaj nie ma jakichś specjalnych, bym powiedział, kontaktów i współpracy, czy rozmów. Zdarzają się, niemniej bardzo rzadko. Natomiast, więc krótko mówiąc, trudno tutaj jakby mówić o jakichś relacjach i nastrojach ludności miejscowej. Natomiast wiemy o tym, no bo to też wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że jest olbrzymie zainteresowanie prasy. I tutaj mówimy również o nie tylko polskich mediach, ale również międzynarodowych, a także ukraińskich. Więc media ukraińskie również pojawiały się na tych miejscu naszych prac, pytali nas o realizację, jak to te prace przebiegają, więc zainteresowanie jest duże, ale tak jak powiedziałem, jakby relacji tutaj bezpośrednich rozmów z ludnością miejscową no nie prowadziliśmy, bo nie było takich okazji po prostu.
0: I my także będziemy do tego tematu wracali, a razem z nami w Radiu RMF24 był dr Rafał Kościański, Instytut Pamięci Narodowej. Panie doktorze, wielka przyjemność. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję za rozmowę.
2: Radio RMF24.

0: Radiu RMF 24 sprawdzimy teraz, czy ci, którzy nie wybrali się na urlop w te wakacje, mają czego żałować. Finansowo? Niekoniecznie. Ceny noclegów w Polsce we wrześniu są średnio o 20% niższe niż w lipcu i sierpniu. Będzie też taniej niż we wrześniu zeszłego roku. Jak zatem prezentują się ceny na wakacje po wakacjach? To sprawdził nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
1: Statystycznie taniej o 1/5 niż w lipcu i sierpniu. Miejscami, na przykład nad morzem, stawki są mniejsze nawet o 30%.
2: Oferty ze śniadaniem w obiektach między 3 a 5 gwiazdkami zaczynają się obecnie od 250 zł dla pary nad morzem i od 215 w górach.
1: Wylicza Eugeniusz Triasson z Travelist.pl i jak dodaje, ceny są też niższe niż rok temu we wrześniu, szczególnie nad morzem. Dla pary to na przykład od 250 zł za noc w Jarosławcu, 300 w Łebie, 400 w Pobierowie, 450 w Dziwnowie i Łazach. Duże różnice widzimy także w górach. 200 za dobę w Szczyrku, 250 w Białym Dunajcu, do około 360 zł w Krynicy Zdroju. Stawki wyraźnie niższe niż latem, choć co ciekawe, rok temu we wrześniu w górach było nieco taniej, ale różnica jest tu symboliczna. Wakacje po wakacjach mogą być korzystne nie tylko ze względu na niższe ceny.
2: Wrzesień to też nie tylko niższe ceny, ale również większy wybór i bardziej komfortowe warunki wypoczynku. Najkorzystniejszych pakietów oczywiście może bardzo szybko zabraknąć, dlatego zachęcamy do tego, żeby decyzję podejmować jak najszybciej, ponieważ wraz ze wzrostem obłożenia dostępność będzie się zmniejszać, a ceny bliżej terminów będą rosnąć.
1: Dodaje Eugeniusz Triasson, no ale w tych całych wyliczeniach jest jeden haczyk. Do tych hoteli, nawet przecenionych, trzeba przecież jakoś dojechać. No a jeśli wybieramy się samochodem, to warto przeliczyć, czy zaoszczędzonych pieniędzy nie wydamy po prostu na stacji paliw, bo za litr benzyny we wrześniu ubiegłego roku płaciliśmy w granicach 5 zł i 80 groszy, czyli nawet 1,70 zł mniej niż obecnie. Wydaje się, że tu powtórki albo nawet niższych cen we wrześniu raczej się nie powinniśmy spodziewać.
0: Igor Skrzypek i przegląd wakacyjnych cen. A w Radiu RMF 24 już za chwilę przeniesiemy się na trasę prowadzącą do Murskiego Oka. Tam ponownie gorąco, a w centrum zainteresowania zwierzęta i aktywiści.
3: Tu Radio RMF 24.

0: Radiu RMF 24. Jesteśmy w centrum wydarzeń. Przedstawiciele organizacji broniących praw zwierząt próbują nie dopuścić do tego, by wozy konne woziły turystów drogą do Morskiego Oka w Tatrach. Protestują na Palenicy Białczańskiej i kilka razy policja musiała ich wyzywać do tego, by nie blokowali drogi. Ruch na razie odbywa się normalnie i chętnych do wyjechania dorożkami nie brakuje. Nasz reporter Maciej Pałachicki rozmawiał z protestującymi, turystami jadącymi dorożkami, przedstawicielami fiakrów i sekretarzem gminy Bukowiny Tatrzańskiej, który nadzoruje protest.
1: Ja przyjechałam tutaj, proszę pana, po to, żeby zapobiec dręczeniu, męczeniu, znęcaniu się ze szczególnym okrucieństwem przez górali i żeby zapobiec temu procederowi finansowemu. Teraz usiądę na barana panu i pan mnie zaniesie nad Morskie Oko i pan się dowie.
2: Pociągowym.
1: A kto panu to powiedział, że koń jest zwierzęciem pociągowym? Kto to powiedział? Proszę pana, ja mam konie.
2: Nie dyskutujmy na temat konia. Na pewno wiedzę.
1: Żaden koń mi nie powiedział, panie Krysiu, proszę mnie nad Morskie Oko wieźć, bo chcę być dręczony, męczony i ja jestem konikiem pociągowym. No nie powiedział mi jeszcze do tej pory.
2: Czy teraz ja mogę?
3: Mam wrażenie, że niektórzy z tych osób przyszli sobie pokrzyczeć. Ja nie wiem, czy to chodzi o konie, czy nie. Jeśli chodzi o mnie, gdyby mi zdrowie, mi i tutaj mojej dziewczynie pozwoliło, to poszlibyśmy bardzo chętnie piechotą. Ale nam zdrowie nie pozwala, dlatego no musimy tą do góry podjechać, po prostu tą dorożką, tak?
4: Trochę się to wymkło spod kontroli, miał być po prostu teren dla nich wyznaczony był i miał być pokojowy protest edukacyjny. No, przejawił się to po prostu w jakąś burdę, jakby to nazwać z ich strony. Zero po prostu jakby to nazwać profesjonalizmu, tylko chaos, zareklamowanie się, ubliżanie, po prostu próba na pewno prowokacji nas z naszej strony. Staramy się, żeby to po prostu wszystko na spokojnie przebywało, no bo turystów trzeba wozić, nie? Bo my wozimy turystów i jest to nasza praca i staramy się po prostu to wykonywać zgodnie z naszymi ustaleniami.
5: Jeżeli zgromadzenie będzie zagrażało bezpieczeństwu zdrowia, życia albo uszkodzenia mienia znacznych rozmiarów, to wtedy tylko ja mogę rozwiązać zgromadzenie. Dokąd się nie będą bić, to ja ich ja tu nie będę.
0: Jak słyszeliśmy, na miejscu emocji nie brakuje. A co wy sądzicie na ten temat? Dajcie koniecznie znać. Radio @rmf24.pl

0: Tu RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Tym razem informacji o tym, jak zadbać o swoje zdrowie psychiczne i jak najlepszą jakość życia. Wracamy do naszego cyklu. W czym może pomóc? Na czym polega psychoterapia systemowa? Jak przebiega w praktyce i dla kogo jest dobrym wyborem? Opowiedziała nam dr Anna Kubiak, psycholożka z Uniwersytetu SWPS i psychoterapeutka systemowa. A rozmawiał z nią Mikołaj Wroński.
1: W przypadku jakich problemów warto poszukać właśnie psychoterapii systemowej?
2: Ja bym powiedziała, że nie wiem, czy jest jakiś rodzaj trudności, z którą w ogóle absolutnie tu nurt systemowy sobie na pewno nie poradzi. Tak bym nie powiedziała. Może podkreśliłabym, że, bo często jak myślimy o terapii systemowej, to często myślimy, aha, czyli terapia rodzinna. I tak nie jest. Nie, to może być terapia rodzinna, to może być terapia pary, ale to też może być terapia indywidualna. Więc to już taka pierwsza rzecz, że mogę przyjść z kimś, ale mogę też przyjść sama. Więc też myślę sobie, że terapia systemowa bardzo dobrze się sprawdza w kontekście dzieci i nastolatków, bo one często są klientami niedobrowolnymi, to znaczy przychodzą, czy też są przyprowadzone przez rodziców, bo właśnie u nich się pojawia ta trudność, ale no, widzimy, że to może być jednak pewna trudność, która coś robi systemowi. No i mam takie poczucie, że w przypadku terapii dzieci, nastolatków, właśnie terapia systemowa może być dobrą opcją, bo wtedy terapeuta nie skupia się tylko na dziecku, ale właśnie patrzy szerzej też na ten kontekst rodzinny.
1: A ile taka terapia może trwać? No i jak często w jej trakcie odbywają się spotkania?
2: Biorąc pod uwagę założenie o użyteczności dla klienta i to założenie, że to klient kończy terapię, no to ja nigdy nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy dany proces się zakończy, bo to będzie po stronie klienta. Czyli to jest taka jedna rzecz i może być też tak, zwłaszcza jeżeli pracujemy, ja mam przynajmniej takie doświadczenie, jak pracuję z nastoletnimi klientami albo z dziećmi, że klient ma zawsze prawo wrócić, nie? Więc jakby też może być tak, że jakiś, nie wiem, cel zostaje zrealizowany w jakimś etapie, a potem po kilku latach ktoś wraca, bo coś nowego się pojawia i on chce sobie ten nowy temat przerobić. No i teraz można by się zastanawiać, czy to jest dalej ta sama terapia, czy to jest nowa terapia. Ona może różnie trwać, tak? Czyli tutaj nie mamy ustalonej długości jakiejś takiej, że 10 spotkań i koniec. A jeśli chodzi o częstotliwość, to też dużo zależy od, no znowu, potrzeby klienta, ale wcale nie jest tak, że to musi być terapia co tydzień. Są przecież nurty, gdzie co tydzień jest absolutną koniecznością, a nawet kilka razy w tygodniu i to właśnie wynika z założeń. I w ogóle mi jest w ogóle bardzo bliskie takie myślenie o tym, że jak rozmawiamy o nurtach, to żebyśmy patrzyli na to, jakie one mają założenia. Bo właśnie na przykład w systemowym, jeżeli przychodzi rodzina, to zalecenie jest takie, żeby te sesje odbywały się co miesiąc. Dlaczego? Dlatego, że założenie jest takie, że rodzina pracuje między sesjami.
0: Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, choćby na temat właśnie założeń psychoterapii systemowej, wejdźcie na naszą stronę rmf24.pl. Tam znajdziecie pełną wersję tej rozmowy w formie artykułu. Kuba Śliwiński, bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część sobotniego popołudnia. Punktualnie o godzinie 13 zapraszam na Fakty RMF FM, a po godzinie 13 w RMF 24 Grzegorz Krychowiak i program W stylu Krychowiaka. Przed nami rozmowa z byłym selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej, Jerzym Brzęczkiem. Zostańcie z radiem RMF 24.
3: Tu radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: między węzłami Wschód, Górna, na jezdni w stronę Katowic zderzyły się 3 auta. Przejechać tam można teraz jedynie pasem awaryjnym, a także przez MOP Wiśniowa Góra. Pożary trawią Bałkany. Najpoważniejsza sytuacja panuje w Serbii. Akcja gaśnicza z wykorzystaniem helikopterów prowadzona jest w 6 miejscach, w tym na terenie rezerwatu przyrody Deliblacka Peszczara na wschodzie kraju. Ogień objął tam już ponad 700 hektarów lasu i zbliżył się do zabudowań. Podjęta została decyzja o ewakuacji. Walka z pożarami trwa też na chorwackiej Istrii, półwyspie położonym na północy kraju. Także w Bułgarii ogień szalał w pobliżu miejscowości oddalonej około 70 km od stolicy, Sofii. W Hiszpanii po spokojniejszym okresie znów pogorszyła się sytuacja pożarowa. To ostatnie dni działania pierwszej grupy polskich strażaków, która pomaga w gaszeniu lasów w tym kraju. O misję pytał nasz reporter Michał Krasoń. Witam cię, Michale. Pierwsza grupa naszych strażaków, przypomnijmy, wyruszyła dokładnie tydzień temu. Jak działają i kiedy wracają?
1: Pierwsza 35-osobowa zmiana polskich strażaków zostanie na Półwyspie Iberyjskim do najbliższego wtorku. Wtedy zastąpi ją kolejna grupa. Na początku misji polscy strażacy zostali skierowani do walki z ogniem w centralnej Hiszpanii. Kiedy pożary udało się opanować, mogli skupić się na szkoleniach, między innymi z transportu dużych ilości wody w trudnym terenie oraz współpracy ze śmigłowcem. Teraz jednak ryzyko wybuchu kolejnych pożarów znów jest bardzo wysokie.
2: Strażacy zostali rozdysponowani do baz. Jeden zespół pojechał do Campillo Bay w okolicy miejscowości Cuenca. Drugi zespół pojechał do bazy Talavera w okolicy miejscowości Toledo. Stamtąd będą gotowi do tego, żeby być zadysponowanym na wypadek wystąpienia sytuacji pożarowych.
1: Mówi brygadier Paweł Dąbrowa, oficer łącznikowy polskich strażaków w Hiszpanii. Cała polska misja potrwa do końca sierpnia.
0: W Faktach wracamy teraz na Dni Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim. Na miejscu Tomasz Staniszewski.
3: Potwierdzam. Witam po południu.
0: Witamy również. Weekend w Janowie, czyli coś dla duszy, coś dla ciała.
3: Doskonale to ujęłaś. Miłośnicy koni w uniesieniu podziwiają klacze walczące w narodowym pokazie, przy stolikach VIP-owskich, rozmowy o koniach i pewnie dużych pieniądzach. Na widzowie podzieleni między końmi i miejscem, gdzie próbować można lokalnej kuchni.
4: Skorzystaliśmy z tego, że tu są te dni i przyjechaliśmy zobaczyć, jak to, bo my z zachodu przy granicy niemieckiej.
3: Warto przyjechać do Janowa?
4: Warto, warto.
3: Przede wszystkim dlaczego?
4: No piękne konie, atmosfera, ludzie uśmiechnięci. To się rzadko spotyka teraz.
3: Politycy też lubią pokazać się w Janowie, bo nie tylko tło z tymi końmi najlepszymi z najlepszych, znakomite.
5: Duże wydarzenie nie tylko dla ministra rolnictwa, ale dla całej Polski. Cała Polska żyje prawie w polem.
3: Świadomy tego minister Stefan Krajewski. Zainteresowanie jest tym większe, im wyższe ceny padają podczas licytacji. Zobaczymy, jak jutro poradzą sobie polskie konie arabskie z Janowa. Tomasz Stańszewski.
0: Ja dodam, że faworytki aukcji Pride of Poland do zobaczenia oczywiście na rmf24.pl. Egipt, Turcja, Grecja, a także Albania i Czarnogóra. Te kraje Polacy najchętniej wybierają na wakacyjny wypoczynek za granicą. Tak wynika z danych Polskiej Izby Turystyki. Ale więcej osób niż rok temu spędza lato w kraju. Jesteście jeszcze przed, w trakcie, czy może już po urlopie?
6: Ja jestem po. Sycylia.
7: Pani jeszcze przed urlopem?
6: Ja jeszcze przed urlopem, tak, ja jeszcze przed.
7: A kiedy? Teraz? W sierpniu czy później?
6: 24 sierpnia. Do Czarnogóry lecę.
7: Czują już Pani, że to już drugi tydzień sierpnia, że sporo wakacji za nami, czy myślą Pani, że jeszcze dużo przed nami?
6: Ja jeszcze tkwię, że jest czerwiec.
7: W głowie?
6: Tak, w głowie.
7: A wakacje w Polsce, wypoczynek tutaj też, czy w tym roku nie?
8: Nie, ja nie. Bo jeżeli mam na chwilę jakiś dłuższy weekend, to taniej będzie niestety szybki lot gdzieś, nie wiem, Mediolan i jezioro Como niż polskie morze.
0: Takie to plany mają te mieszkanki Warszawy, z którymi rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu Radio RMF 24.
11: Tradycyjnie już wita się z Wami Grzegorz Krychowiak, ale to nie będzie program jak każdy inny. Rzadko zapraszam tu gościa ze świata piłkarskiego, ale dla trenera warto zrobić wyjątek. Dziś rozmowa z Jerzym Brzęczkiem.

0: sierpnia.
1: Witam. Kolejny przykład, że w życiu nie liczy się ilość, tylko jakość. Ja w reprezentacji Polski rozegrałem 100 meczów, nie osiągnąłem nic. Mój dzisiejszy gość rozegrał tych meczów 42 i zdobył srebrny medal Igrzysk w Barcelonie, Jerzy Brzęczek.
2: Witam Cię. Dziękuję, Grzegorz, za takie wspaniałe wprowadzenie, ale myślę, że jednak no, patrząc na Twoje osiągnięcia, na ilość tych spotkań, to skromność zawsze, wiesz, była Twoją domeną, ale myślę, że z perspektywy czasu również cieszę się bardzo, że przeżyliśmy wspólnie w innych troszeczkę rolach. Wspaniały czas, burzliwy czasami, ale myślę, że po czasie możemy to wspominać z uśmiechem na twarzy i z taką radością.
1: Ja muszę powiedzieć, że mam wiele pozytywnych wspomnień, że bardzo ceniłem trenera.
2: Dziękuję. Wiesz, no ja pamiętam, wiesz, no, pamiętasz nasz taki początek, nie? Na początku były takie troszeczkę sytuacje dla nas wszystkich trudne, kiedy musieliśmy zrozumieć nasze postępowanie. Nie zapomnę, jak ten pierwszy nasz mecz we Włoszech, ta przerwa, kiedy jak gdyby zwróciłem tobie uwagę i byłeś troszeczkę tak zaskoczony, co się dzieje, obrażony trochę może. Ale myślę, że później takie decydujące spotkanie, pamiętasz, kiedy mieliśmy w Leverkusen przed Ligą Mistrzów, kiedy przyjechaliście z Lokomotywem Moskwa i graliście, strzeliłeś bramkę, wygraliście 2-1 i wtedy żeśmy sobie tak szczerze porozmawiali i myślę, że wtedy jak gdyby, tak ja mam w każdym razie odczucie, liczę na to, że ty też jak gdyby powiesz, bo to jest dla mnie też z perspektywy czasu ważne kwestie do analiz, do tego, że no, dalej jestem selekcjonerem młodszej kadry, ale to są takie doświadczenia, których człowiek musi wyciągać wnioski, ale myślę, że wtedy właśnie w tej Leverkusen była taka nasza rozmowa, że ty też zrozumiałeś, że ja cię bardzo potrzebuję, ale są pewne takie kwestie, które no, mówię bezpośrednio i myślę, że od tamtego momentu też jak gdyby widziałem w twoim takim zachowaniu tą świadomość, okej, okay, że trener jednak chce dla nas i dla mnie dobrze no i tak już wcześniej powiedziałem, no ja wspominam współpracę z tobą, z takim człowiekiem, który no, zawsze miał swoje zdanie w tych trudnych momentach, nie uciekał od odpowiedzialności, a to w piłce nożnej wbrew wszystkiemu jest ważne i nie zawsze jest to widoczne.
1: Teraz sobie przypomniałem tej sytuacji w przerwie z Włochami. Z Włochami najpierw.
2: Tak, to ten mecz z Włochami, pamiętasz, to była taka sytuacja, kiedy 2 czy 3 razy jeszcze przed meczem zwracaliśmy tobie uwagę, żebyś uważał na grę pod faul, się odwracałeś, ktoś cię pchnął, przewracałeś się, łapałeś piłkę. I to był taki moment, że w pierwszej połówce były takie 2 czy 3 sytuacje. Raz sędzia zagwizdał rzut wolny, a drugim razem nie zagwizdał i wyjechali skąd atakiem, nie? I dlatego ten w szatni jak gdyby na to tobie zwróciłem uwagę. Ale to są takie właśnie momenty, które są ważne w moim odczuciu, które służą jednej kwestii. No, tylko żeby wygrywać mecze, no bo to jest najważniejsze w sporcie dla mnie w każdym razie.
1: Ta kwestia mnie interesuje. Dlatego, że ostatnio byłem na kursie trenera i ktoś mi powiedział, rozmawiałem z Czesławem Michniewiczem i ktoś mi powiedział, super rozmowa, bo bardzo dużo wyciągnąłem wniosków z tej rozmowy jako przyszły trener, ktoś mi tak powiedział tam. I tak było, tylko to nie było zwrócone uwagę, tam naprawdę trener tak powiedział agresywnie do mnie. I co tak. było celem tego?
2: No celem podstawowa kwestia z naszej perspektywy, mojej sztabu, jak podchodzą do nas przeciwnicy, jak nas oceniają, jak analizują poszczególnych zawodników, na co będą zwracać uwagę i co będą chcieli wykorzystać. I my dobrze sobie też wiedzieliśmy, że to będzie taka sytuacja, że każdego z was, do zawodników na światowym poziomie grających w najlepszych klubach, szuka się zawsze takiego niuansu, gdzie możesz ewentualnie wykorzystać jakieś drobne zawahanie, drobny błąd. I dlatego to była ta kwestia, no bo jakby takiej ostrzejszej reprymendy w przerwie meczu w stosunku do ciebie, ale nie było to jak gdyby absolutnie skierowane przeciwko tobie jako człowiekowi, ale w kwestiach właśnie tych związanych z zachowaniem na boisku, jakie to mogą mieć konsekwencje dla nas jako drużyny.
3: Tu stawiamy kropkę. Do rozmowy w stylu Krychowiaka w radiu RMF24 wracamy już za chwilę.
4: Tu radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: Tu Grzegorz Krychowiak, a przy drugim mikrofonie dziś były selekcjoner polskiej reprezentacji w piłce nożnej, mój były szef Jerzy Brzęczek.
1: A teraz młodzieżówka, sukcesy.
2: So, to jest na pewno coś, co się nie wydarzyło w historii, że selekcjoner pierwszej kadry przejmuje tą młodzieżową kadrę. Ale jak gdyby to była taka świadoma decyzja, do której byłem przekonany i nie ukrywam, że taka propozycja odnośnie objęcia kadry U21 nastąpiła już troszeczkę wcześniej, kiedy trener Michał Probierz został selekcjonerem pierwszej reprezentacji i wtedy po raz pierwszy prezes Kulesza rozmawiał ze mną i rzucając taką właśnie propozycję, ale ostatecznie ja byłem bliski podjęcia takiej decyzji, żeby już dwa lata temu objąć U21, ale wtedy ostatecznie selekcjonerem został trener Adam Majewski. I teraz z perspektywy czasu, tego co doświadczyliśmy ze sztabem, co ja osobiście przeżyłem z wami, to mam większe doświadczenie i tego się... To są takie pewne rzeczy, jeżeli chodzi w moim odczuciu, w mojej ocenie, na poziomie reprezentacyjnym, to musisz pewne rzeczy przeżyć, tak? Bo to jest zupełnie inny styl pracy i presja, wiadomo, że jeżeli chodzi o pierwszą kadrę, no to nie, tej presji się nie da porównać do kadry U21, ale my to już przeżyliśmy, ja to przeżyłem, tak więc to zarządzanie czasem treningowym, zarządzanie jak gdyby również odprawami, tym wszystkim, co się dzieje, no jesteśmy o to doświadczenie z pierwszej kadry zdecydowanie mądrzejsi, z większym bagażem doświadczeń, i to staramy się wykorzystać i przekazać młodszym zawodnikom, gdzie muszę powiedzieć, to jest fajna, ciekawa, interesująca grupa świadomych zawodników, tak? Ty miałeś też tą przyjemność na Mistrzostwa Świata w Kanadzie, tak? Zrobiliście tak. Wtedy trzecie miejsce, ale też mieliście...
1: Nie, my wyszliśmy tylko z grupy.
2: Z grupy.
1: Tak.
2: Ale to były też takie mistrzostwa, na których prezentowaliście taką piłkę, tak? I to pokazuje, że to też... Bycie na takim turnieju, w moim odczuciu, obojętnie, czy to będzie młodsza kategoria, czy starsza kategoria wiekowa, to są pewne doświadczenia dla samych zawodników już. Bo zderzasz się z tymi meczami co trzy dni, z tym wszystkim, co się dzieje, jesteś na dłuższym zgrupowaniu i to są takie aspekty, które mając takie doświadczenia, pozwalają ci w tym ostatecznym rozrachunku w tej decydującej fazie popełnić jak najmniej błędów, tak? Jak najmniej błędów, bo te błędy się zawsze będą zdarzać i wyciągnięcie z tego, żeby właśnie to wszystko ustalić, co się dzieje poza boiskiem, jak również na boisku.
1: Jakimi argumentami przekonał trenera prezes Kulesza, żeby zostać selekcjonerem?
2: To na pewno nie były to argumenty ekonomiczne, tak? To były przede wszystkim nasza taka analiza chłopaków, potencjału. Oglądaliśmy również te Mistrzostwa Europy w 2025 roku tej drużyny. Widzieliśmy, że kilku zawodników dalej będzie mogło grać w tej młodzieżówce. Przeanalizowaliśmy to sobie razem z Michałem Siwierskim, który jest razem ze mną również w kadrze U21, na co dzień pracuje w Wiśle Kraków, ale też przeszedł to doświadczenie w pierwszej reprezentacji. I uznaliśmy, że to jest drużyna, z którą można coś zrobić, tak? I dlatego ta decyzja, z czego się bardzo cieszę. Na dzień dzisiejszy mamy niezłą sytuację wyjściową, ale to cieszy, patrząc na to, że ci ludzie przyjeżdżają z wielką radością na zgrupowania i to widać. I później widać tą radość, taki entuzjazm na boisku. I to jest bardzo ważne. Masz takie doświadczenie, przeżyłeś na poziomie reprezentacyjnym wiele, wiele lat, nie tylko tej pierwszej kadry, ale młodzieżowej. I to jest istota, żeby właśnie stworzyć taki w moim odczuciu dużą więź emocjonalną również w zawodnikach. Jeżeli to ci się uda stworzyć z drużyną, to w moim odczuciu masz większe szanse, prawdopodobieństwo na to, że ta drużyna coś osiągnie. Nie będzie tylko gdzieś grała na swoich takich minimach, ale jest w stanie przejść swoją taką granicę tego, żeby osiągnąć naprawdę konkretny wynik.
0: Po przerwie jeszcze was zaskoczymy, więc zostańcie z nami. W stylu Krychowiaka dopiero się rozkręca.
3: Tu Radio RMF 24.

0: Przypominam, nadal słuchacie w stylu Krychowiaka. W studiu melduje się ja, Grzegorz Krychowiak, i mój dzisiejszy gość Jerzy Brzęczek, aktualny trener młodzieżówki.
1: Jako trener klubów ekstraklasy, reprezentacji, odebrał to trochę jak krok wstecz?
2: Nie, ja tego tak nie odebrałem, aczkolwiek miałem tą świadomość i takie opinie, jak gdyby na początku się pojawiały do pierwszych tych spotkań, jakie rozegraliśmy, co jest rzeczą naturalną, że jak gdyby środowisko, no tym bardziej, że akurat no, ta moja osoba zawsze tam wywołuje troszeczkę więcej emocji. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. Ale to było dla mnie jasna kwestia, że będą znaki zapytania, dlaczego, po co, że się nie nadaje, że za stary, że jak to... Pierwsza kadra nie miała stylu, co on może nauczyć młodszych zawodników, tak więc takie głosy były, ale na to byłem przygotowany, tym bardziej po tym takim etapie pracy w pierwszej reprezentacji i to doświadczenie od tej strony takiej medialnej, tej presji, tych takich negatywnych komentarzy. Nie miałem z tym żadnego problemu, a przede wszystkim no, koncentrowaliśmy się właśnie na tych pozytywach, na tej pozytywnej ocenie potencjału tych zawodników.
1: Ja myślałem bardziej na odwrót. Że trener ma taki warsztat, że to dla trenera będzie trochę krok wstecz.
2: Nie, to ja tego tak w ogóle nie odbierałem, wiesz, krok wstecz, no bo są w naszym zawodzie, w moim odczuciu są to takie kwestie, że raz będziesz pozytywnie oceniany, a w szczególności myślę, że tak, wiesz, no mam tą przyjemność, jak się spotykamy z byłymi selekcjonerami, właśnie wczoraj mieliśmy też takie spotkanie w Polskim Związku Piłki Nożnej cykliczne, kiedy jak gdyby selekcjonerzy grup młodzieżowych przekazują takie, robią takie raporty o tym, co robimy, jak to wygląda, więc to jest taka fajna kwestia, bo jesteśmy na takim spotkaniu parę godzin i zaczynamy rozmawiać o tym, co było kiedyś. Wczoraj na spotkaniu był selekcjoner Jerzy Engel, o tym, jakie są ich spostrzeżenia z tym bogatym bagażem doświadczeń. Tak więc to są takie kwestie, gdzie potem zastanawiasz się nad pewnymi kwestiami, tak? Jak ty pewne rzeczy widzisz, jak to jest oceniane z boku. Ale każdy z nas, no, byłych selekcjonerów, no... Trudno chyba jest znaleźć takiego, który nie byłby krytykowany. Jest rzecz jak gdyby normalna z perspektywy czasu po upłynięciu jakiegoś tam okresu, kiedy już nie pracujesz, no wtedy nie jest mniej emocji, zaczyna się chłodniejsza jak gdyby ocena twojej pracy, tego wszystkiego, tak żeśmy tutaj przed programem rozmawiali, ten wspólny czas z wami, no to była dla mnie wielka, wielka satysfakcja, radość. Myślę, że no, wykręciliśmy dobre wyniki w moim odczuciu. Z perspektywy czasu teraz też ta ocena tego, co robiliśmy wspólnie, no też jest troszeczkę inna i inaczej jest to postrzegane, no ale to musisz zaakceptować, tak? No, nie jest to czasami łatwe, ale takie są prawa tego rynku i tego zawodu.
0: To jest spotkanie Brzęczek-Krychowiak. Wracamy za chwilę. Radio LMF

0: wami cały czas Grzegorz Krychowiak i słuchacie mojej rozmowy z trenerem Jerzym Brzęczkiem.
1: Będąc trenerem w Wiśle Płock, kiedy pojawiło się zainteresowanie ze strony Zbigniewa Bońka?
2: Byliśmy na zgrupowaniu przed sezonem z Wisłą Płock w Grodzisku koło Poznania. Prezes Boniek zazwyczaj działa w taki sposób, że zawsze pierwszy telefon wykonuje Piotrek Burlikowski, tak więc Piotrek Burlikowski wykonał pierwszy telefon. Ja mówię, o kurczę, co się dzieje? No i to była taka rozmowa pierwsza, przygotowująca, że prezes chciałby się spotkać tam i porozmawiać. No i tak więc to była taka oczywiście zaskakująca bardzo sytuacja, telefon, ale to niesamowite emocje, niesamowita jak gdyby taka nobilitacja, tak? No i potem bardzo krótko, później po paru dniach wróciliśmy z obozu i od razu się spotkaliśmy w Warszawie i ta decyzja jak gdyby została podjęta. Dosyć szybko to wyszło, tak więc był dosyć duży szum i szybko jak gdyby później zostały załatwione kwestie formalne, żeby tę sytuację uspokoić.
1: To są tego typu spotkania, gdzie trener przedstawia, jak będzie grała reprezentacja, czy to jest takie sprawdzanie temperatury?
2: Nie, to są, myślę, że to są, jest kilka poziomów, tak? To jest kwestia twojego jak gdyby podejścia, twojej filozofii, tego wszystkiego, jaką masz taką strategię na działanie tej kadry, tak więc to nie są łatwe sytuacje, jeżeli mówimy o poziomie reprezentacji, tak? Bo w klubie to wygląda troszeczkę inaczej, no bo to masz ciągłą, codzienną pracę. W kadrze spotykasz się 4-5 razy w miesiąc, w roku. Jak masz turniej, na który się zakwalifikujesz, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, jest jeszcze ten okres czerwca, lipca, no oczywiście w Katarze mieliście listopad, grudzień, piękny czas i tyle, tak więc no, to były ważne aspekty, gdzieś również, które wtedy z mojego punktu widzenia tego wszystkiego, obserwując was, co się dzieje, jaka była wtedy sytuacja również w mediach, moich przemyśleń takich, które przekazałem prezesowi. I oczywiście była to też już taka pewna sugestia, że moim planem było jak gdyby rozpoczęcie wprowadzania młodych zawodników, którzy w przyszłości będą zastępować was, tak? Mhm. Ale oczywiście od razu powiedziałem prezesowi Pońkowi, że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że zostanę selekcjonerem, na pewno nie mam zamiaru z nikogo zrezygnować. A opinia publiczna troszeczkę wtedy się domagała jak gdyby tam pojedynczych osób gdzieś tam w przestrzeni publicznej, ale miałem tą świadomość, że to jest bardzo trudny okres. Miałem pełne jak gdyby też taką świadomość wartości tych wszystkich zawodników i wiedziałem, że wszyscy będą bardzo potrzebni do tego, żeby ten trudny moment przejść wspólnie, żeby móc wprowadzać następnych, a nie rzucać ich od razu na pożarcie.
1: Nie drastycznie. To było po mistrzostwach w Rosji.
2: W Rosji.
1: A to pewnie...
2: Ja byłem...
3: Byłeś dyżurnym.
2: Byłem dyżurnym, no, tak.
3: Byłem tym, którego chcieli wysłać na wakacje już wtedy. Aha.
1: No, ale to nie jest celem każdego nowego selekcjonera, bo ja słyszałem, tak, trener to miał zrobić, kolejny selekcjoner i tak dalej, że czy to takie zmiany, żeby pozbywać się tych najbardziej doświadczonych, w tym mnie i innych. Kto był w tej grupie?
2: Wiesz co, już teraz nie będę wymieniał. No, oczywiście zawsze to są emocje, tak? I tutaj Kamil Glik, wiesz, to wszystko. Tak więc to są takie sytuacje, które powodują, że ty jako selekcjoner, jeżeli decydujesz się już na objęcie tej funkcji, w moim przekonaniu, na podstawie również moich doświadczeń, których przed objęciem miałem, ale miałem tą wyobraźnię, co będzie ważne, kwestia myślę podstawowa, to musisz być niestety gruboskórny na to, co się dzieje. Oczywiście analizować, nie być zadufanym i nie uważać, że tylko te twoje przemyślenia są skuteczne. Słuchać, wyciągać wnioski i analizować, co będzie w danym momencie najważniejsze do dobrego funkcjonowania tej drużyny.
0: Stylu Krychowiaka wraca po muzycznej przerwie.
4: Tu Radio RMF24. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie.
1: O tym się mówi.
2: O wojnie w Ukrainie. O sytuacji na Bliskim Wschodzie. O kolejnych decyzjach prezydenta USA. O cenach benzyny. O naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem, o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Bogdan Zalewski. W każdą niedzielę po 9 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Jest 14, przenosimy się do studia faktów RMF FM, Agnieszka Pietrzak.
1: Kto może pomóc policji w ustaleniu sprawcy tragedii na drodze, jest apel funkcjonariuszy z Hrubieszowa. W doniesieniach ze świata naruszona przestrzeń powietrzna Bułgarii i kandydat rządzącej Tisy na prezydenta Węgier. Przekażemy także informacje ważne dla kierowców w stolicy. Będą zmiany w związku z próbami do defilady wojskowej. Hrubieszowscy policjanci szukają sprawcy śmiertelnego wypadku w Siekierzynicach na Lubelszczyźnie. Wieczorem potrącona została tam 46-letnia kobieta, która poboczem prowadziła rower. Sprawca uciekł, nie udzielając jej pomocy. Policjantów około godziny 22 zawiadomił kolejny kierowca, który przejechał.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
2: Prawda jest taka, że opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
1: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
3: Innym błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
1: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Już prawie godzina 18, a ten sygnał oznacza, że rozpoczęliśmy najnowsze wydanie faktów RMF FM. Zaprasza Michał Zieliński.
1: 100 osób ewakuowanych z hotelu w Olsztynie. Zawaliła się ściana budynku. Akcja ratunkowa w Tatrach. Śmigłowce nie mogą wyruszyć. Jakie działania podjęli toprowcy? O to dopytywał nasz reporter. Poza tym informacja drogowa dla podróżujących autostradą A4 przez Dolny Śląsk, a także ranking europejskich służb wywiadowczych. Prawie 100 osób ewakuowano z hotelu przy ulicy Kanarkowej w Olsztynie. Zawalił się fragment ściany. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Łączymy się z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim, który ustalał fakty w tej sprawie. Staszku, co dokładnie się tam wydarzyło i co się teraz dzieje na miejscu?
2: W hotelu zawalił się fragment ściany i właśnie dlatego zdecydowano o ewakuacji wszystkich osób, które były w środku. Jak się dowiedziałem, zameldowanych było ponad 200 gości, ale w momencie zdarzenia w budynku przebywało około 100 osób, w tym 10 pracowników hotelu i dzieci, które przyjechały na kolonie wraz z opiekunami. Wszyscy zostali wyprowadzeni na zewnątrz. Na miejscu są policjanci, ale teraz najważniejsza będzie ocena nadzoru budowlanego. Inspektor ma ustalić, co dokładnie się stało i dopiero od jego ustaleń zależą dalsze działania służb.
1: Poważny wypadek w Tatrach Zachodnich. Turysta spadł z dużej wysokości w rejonie kopuły szczytowej Staro-Robociańskiego Wierchu.
3: Upadek turysty z wysokości z Grani na stronę Doliny Starej Roboty. Do akcji leci śmigłowiec z ratownikami. Dwójka już tam jest, natomiast no, utrudnia całą tą akcję chmura, która w rejonie tej kopuły szczytowej się cały ciągle utrzymuje.
4: Czy wiadomo, jaki jest stan turysty?
3: No, stan jest dosyć poważny, natomiast turysta żyje, przytomny, no, liczne obrażenia głowy. Jak się to dalej rozwinie, to zobaczymy. Jeżeli będzie taka możliwość, jeżeli ta chmura ustąpi, no to z miejsca tego zdarzenia może zostać wciągnięty na pokład. Jeżeli nie, no to ratownicy będą musieli go w noszach przetransportować troszkę niżej, dogodne miejsce, skąd będzie dobra widzialność i też dogodne miejsce do podebrania.
1: Z ratownikiem dyżurnym TOPR-u Edwardem Lichotą rozmawiał nasz zakopiański reporter Maciej Połachicki. 3 samochody osobowe zderzyły się na autostradzie A4 w pobliżu węzła Kostomłoty w województwie dolnośląskim. Nie ma poszkodowanych, ale zablokowany jest pas jezdni w kierunku Wrocławia i utworzył się tam już ponad 3-kilometrowy korek.
5: Europa według faktów RMF FM.
1: Od północy obowiązują kontrole graniczne na lotniskach i w portach Hiszpanii dla osób podróżujących z Włoch. To odpowiedź rządu w Madrycie na wprowadzone po kryzysie migracyjnym w Ceucie przez Włochy kontrole pasażerów samolotów i statków przebywających z Hiszpanii. Do Ceuty, hiszpańskiej enklawy w Afryce Północnej, przedostało się pod koniec lipca około 72 tysięcy migrantów. Według rządu Pedro Sancheza niemal wszyscy zostali już zawróceni do Maroka. Wielka

0: meczu piłkarskiej Ekstraklasy Radomiak przegrał z Górnikiem Zabrze 1-3.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Polska Polityka w radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF 24.
5: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: A jako, że zbliża się godzina 19, to ja zapraszam na Fakty w Radiu RMF FM. Przedstawię Michał Zieliński.
1: A w tych faktach wypadek kłada w lesie koło Tylmanowej i problemy polskich turystów na Słowacji. Więcej podróżujemy i wypoczywamy. Ruch turystyczny w Polsce w tym roku ma być wyraźnie większy niż w zeszłym. Sporo sportu również w tych faktach. Będzie o Tour de France, tenisowym turnieju w Toronto, a także o ekstraklasowym meczu Pogoń Motor. Poważny wypadek kłada w pobliżu Tylmanowej w Małopolsce. 40-letni mężczyzna jeździł z dwójką dzieci w wieku 4 i 6 lat po lesie. Kład się wywrócił, dzieci doznały drobnych obrażeń, ale mężczyznę trzeba było reanimować, po czym śmigłowcem LPR został przewieziony do szpitala. Polscy turyści potrzebowali pomocy na Słowacji. 22-latek spadł podczas przechodzenia Via Ferraty w Kremnickich Wierchach i doznał poważnych urazów kolan. Słowaccy ratownicy opuścili go na linach do podstawy ściany i po opatrzeniu przekazali załodze karetki. 38-letnia rowerzystka ucierpiała natomiast podczas upadku na przełomie Dunajca. Ratownicy przewieźli ją samochodem do granicy i przekazali naszemu GoProwi. Nawet o kilkanaście procent większy niż przed rokiem może być tegoroczny ruch turystyczny w naszym kraju. Tak wynika z danych Polskiej Izby Turystyki, a te dane oparte są o dotychczasowe rezerwacje noclegów. Eksperci potwierdzają, że więcej turystów odwiedza zarówno morze i góry, jak i jeziora, a także mniej oczywiste zakątki.
2: Każdy region w Polsce, jeśli już nie witał polskich gości, to na pewno ma to zarezerwowane na sierpień, bo z tego co słyszałem, bardzo wielu właśnie wybierało Polskę, ale na sierpień.
3: Przed tym sezonem mówiło się o takich prognozach, że będziemy raczej jeździć bliżej niż dalej, ze względu na sytuację międzynarodową. To się sprawdza?
2: Na pewno tak, natomiast sytuacja się uspokoiła. Natomiast tak, Polacy wybierają, nawet jeżeli kraje za granicą, bo oczywiście Turcja i Egipt wróciły bardzo szybko do łask. Nawet w Turcji zanotowano już 7% wzrostu w stosunku do zeszłego roku. Takimi nowszymi kierunkami, wcale nie tańszymi, jest na przykład Czarnogóra.
1: My z Pawłem Radolińskim z Polskiej Izby Turystyki rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrowicz.
4: Sport w faktach RMF FM.
1: Katarzyna Niewiadoma Finej niestety straciła pozycję liderki wyścigu Tour de France na przedostatnim etapie. Teraz na pierwszym miejscu jest Holenderka Demi Vollering. W faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziewiszek.
5: Czarku, dzień dobry.
1: Jaką stratę ma Polka przed ostatnim etapem?
5: To nie jest dużo. 8 sekund, więc wciąż zwycięstwo Kasi Niewiadomej jest możliwe. Tak jak wczoraj na królewskim podjeździe pod szczyt Mont Ventoux skuteczny atak zaliczyła nasza kolarka, tak dziś na płaskim etapie do Nicei Vollering urwała się Polce na ostatnich kilometrach i wygrała etap, a Niewiadoma zajęła trzecie miejsce. Na metę Vollering wpadła z 17-sekundową przewagą, ale za zwycięstwo jeszcze zyskała kilka dodatkowych sekund bonifikaty. Jutro nie będzie więc zwyczajowego etapu przyjaźni, tylko zażarta walka między Holenderką i Polką o zwycięstwo w Tour de France.
1: Więc zmieńmy dyscyplinę, zażarta walka też pewnie w Toronto. Jak radzi sobie nasza zawodniczka Iga Świątek na korcie w Toronto?
5: Przegrywa 2-3, ale za chwilę będzie serwowała. Jest to dziwny mecz, bo zazwyczaj serwis jest przewagą. Tutaj tenisistki jak na razie się tylko przełamują, także będzie ciekawie. Przypomnę, to czwarta runda tenisowego turnieju w Toronto, a wynik sprawdzę też za godzinę w faktach sportowych.
1: W faktach sportowych pojawi się też końcowy wynik meczu Pogoń Szczecin Motor Lublin. W tej chwili trwa druga połowa i portowcy prowadzą 2-0.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Ogłoszenie.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
2: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Wszystkie najważniejsze informacje dla mieszkańców Polski oczywiście, z kraju i ze świata, już teraz w radiu RMF FM.
1: W aptekach brakuje niektórych leków. Zaczynamy od kłopotów z zakupem choćby lekarstw dla alergików, o czym informujecie nas na gorącą linię RMF FM. Rosną nadzieje na spadki cen paliw. Iran i Oman negocjują zasady żeglugi przez cieśniny Ormus. Niewiadoma ma pretensje do Holenderek. Pogoń wygrywa zdecydowanie z motorem. Będą też fakty sportowe. RMF FM. Utrudniony dostęp do części leków zgłaszają pacjenci w środku sezonu wakacyjnego. Sygnały w tej sprawie dostajemy od Was na gorącą linię RMF FM. Komentarze lekarzy zebrał nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, które leki trudno znaleźć w aptekach?
2: Przede wszystkim część preparatów dla alergików, w tym zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. To potwierdza pediatra dr Łukasz Durajski.
3: Leki alergiczne to jest taka pierwsza grupa. Zwróćcie uwagę też na krople do oczu. Pojawiają się historie, chociaż na szczęście już jesteśmy poza sezonem infekcyjnym, jakichś konkretnych antybiotyków na przykład też, że gdzieś tam jedna któregoś brakuje.
2: Od lipca w większości aptek w Polsce działa też nowe rozwiązanie – dzielona e-recepta. Dzięki niemu jedną e-receptę możemy zrealizować w kilku placówkach. To jest pomocne właśnie w sytuacji, gdy leku zabrakło na przykład w naszej aptece. Wtedy kolejne opakowania możemy odebrać w innych punktach. Ten mechanizm jak dotąd uruchomiło ponad 10 tysięcy na 11 tysięcy aptek w całej Polsce.
1: Ranny turysta, który spadł z grani Staro-Robociańskiego Wierchu w Tatrach Zachodnich, jest już w zakopiańskim szpitalu. 10 ratowników musiało na noszach znieść go do miejsca, gdzie mógł dolecieć śmigłowiec. Akcję utrudniał niski pułap chmur. Porozumienie w sprawie żeglugi przez cieśninę Ormus coraz bliżej. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi mówi, że prawie gotowa jest umowa jego kraju z Omanem, czyli państwem położonym po drugiej stronie Ormuzu. Ta umowa miałaby uregulować zasady kontroli nad cieśniną i jest postrzegana jako wstęp do porozumienia amerykańsko-irańskiego. Według nieoficjalnych informacji, w zamian za odblokowanie zamrożonych aktywów, Iran miałby otworzyć cieśninę i zrezygnować z żądania opłat. Po izraelsko-amerykańskim ataku Iran zaczął ostrzeliwać statki w cieśninie kilka miesięcy temu, żądając pieniędzy za przejście przez Ormus. Przez cieśninę przewożono ponad 1/5 światowego transportu ropy i skroplonego gazu. Doprowadziło to więc do dużych podwyżek cen ropy, a w Europie do jeszcze bardziej znaczących podwyżek cen paliw gotowych. W mijającym tygodniu cena paliwa diesla w Polsce pobiła nawet rekord z początku wojny Rosji z Ukrainą.
4: Wieczorne fakty RMF FM.
1: Od kilku lat zmieniają się trendy w podróżowaniu. W upalne lato turyści coraz częściej wybierają chłodniejsze kierunki, takie jak kraje bałtyckie, skandynawskie, a nawet Islandię i Grenlandię.
5: Nasze przyzwyczajenie do tego, żeby wakacje spędzić na przykład nad brzegiem Morza Śródziemnego, jest wciąż cały czas silne i bardzo wiele osób to właśnie tam decyduje się wyjechać, do Hiszpanii, do Włoch czy do Grecji. Natomiast już będąc na miejscu, widzimy po statystykach deklaracji wakacji na kolejny rok, które wzrosły w tym roku. Prawie 75% osób zadeklarowało, że w kolejnych latach chciałoby spędzić wakacje w chłodniejszym miejscu. Sprawia, że faktycznie myślimy o zmianie kierunku.
6: Myślisz, że te kierunki będą coraz bardziej popularne z roku na rok?
5: Myślę, że tak, bo mają do zaoferowania nie tylko w chłodniejszą pogodę, również bogactwo kulturowe i przyrodnicze. Takie miejsca jak Szwecja czy Norwegia są fantastycznymi miejscami, w których można spędzić doskonały czas na świeżym powietrzu, w naturze.
1: Mówi Łukasz Załuski, redaktor naczelny National Geographic Travel. Rozmawiał z nim nasz reporter Jakub Rybski. Za chwilę fakty sportowe, a za godzinę m.in. o nieoczekiwanej dymisji amerykańskiego generała odpowiedzialnego za wojska USA w Polsce.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na pierwsze wieczorne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszak.
7: Dobry wieczór. Dobre wieści z Toronto, gdzie trwa polsko-ukraiński pojedynek. Iga Świątek, Marta Kostiuk w czwartej rundzie turnieju WTA. Polka wygrała 6-1. Przed chwilą drugiego seta wyrównała tym samym stan gry, bo w pierwszym niestety poniosła porażkę 3-6. Zatem o zwycięstwie zdecyduje set numer 3. Katarzyna Niewiadoma Fini wściekła po przedostatnim etapie kobiecego Tour de France. Polka osłabła kilka kilometrów przed metą w Nicei i straciła żółtą koszulkę liderki wyścigu na rzecz Demi Follering. Nie to ją jednak zdenerwowało, a zachowanie koleżanki ze

0: Attila Soloy i Kelina Costa, odpowiedział Francuz Makan Aiko z Motoru. Takim samym wynikiem zakończył się wcześniej mecz Radomiaka z Górnikiem. 3-1 na korzyść Zabrzan. Lada chwila o 20:15. Pierwszy gwizdek w Kielcach. Korona podejmie Legię Warszawa. Na koniec żużlowa Grand Prix Łotwy w Rydze po 15 wyścigach na prowadzeniu Brady Kurtz, ale ledwie punkt mniej mieli Bartosz Zmarzlik i Robert Lambert. I właśnie ta trójka pozostaje w grze o indywidualne mistrzostwo świata.
1: Radio RMF 24.

0: Punktualnie o 21:00 mamy dla Was fakty w RMF FM w studiu z najważniejszymi informacjami Michał Zieliński.
1: Ukraina zgadza się na kolejne ekshumacje. Chodzi o wymordowanych przez UPA mieszkańców wsi Huta Pieniacka i Ugły na Wołyniu. Bez podania przyczyny odwołano amerykańskiego generała, który odpowiada m.in. za wojska USA stacjonujące w naszym kraju. Będą też fakty sportowe RMF FM. Ukraińskie władze wydały zgody na ekshumację szczątków polskich ofiar ukraińskich nacjonalistów w Hucie Pieniackiej i Ugłach na Wołyniu. Decyzję w tej sprawie podjęto na posiedzeniu ukraińskiej Państwowej Międzyresortowej Komisji do Spraw Upamiętnienia Uczestników Operacji Antyterrorystycznej, Ofiar Wojny i Represji Politycznych. Jak ogłosił Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej, w odrębnej decyzji komisja zgodziła się na pobranie próbek materiału genetycznego ze szczątków pochowanych w latach 1992-2015 na cmentarzu dawnej wsi Ostrówki. Nagła dymisja amerykańskiego generała odpowiedzialnego za wojska Stanów Zjednoczonych na wschodniej flance. Pentagon odwołuje ze stanowiska generała Charlesa Constance, dowódcę 5. Korpusu z wysuniętą placówką w Poznaniu. Jego kadencja miała skończyć się dopiero za 2 miesiące. Powodu tej dymisji nie podano. Jednocześnie wciąż nie ma informacji o przerzucie do Polski nowych amerykańskich oddziałów. W maju Pentagon wstrzymał rotację prawie 4000 żołnierzy do naszego kraju, a przedwczoraj minął miesiąc, od kiedy minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, że w ciągu kilku tygodni wypełni się rotacja. Słoneczny i gorący sierpień daje się we znaki leśnikom. W podkarpackich lasach, zwłaszcza w Beskidzie Niskim, obowiązuje zagrożenie pożarowe. Mała iskra może spowodować duży pożar.
2: Krótkotrwały opad niewiele zmienia, dlatego że deszcz, który pada pół godziny, nawet nie zawsze dociera do gleby. On odparowuje błyskawicznie. Tutaj potrzebne są opady kilkudniowe co najmniej i to nie szybkie, to nie burze nawalne, które szybko spływają. Tylko takie opady, które pozwolą nasiąknąć ziemi i zwiększyć nieco, podnieść poziom wód gruntowych.
1: Wyjaśnia Edward Marszałek, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Ci, którzy nie planują wybrać się na urlop jeszcze w te wakacje, nie mają czego żałować, przynajmniej jeśli chodzi o finanse. Ceny noclegów we wrześniu są tańsze średnio 20%, wylicza portal Travelist. A szczegóły zna nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
3: Największe przeceny mamy nad Bałtykiem. Koszt noclegu dla pary w hotelu minimum trzygwiazdkowym to od 250 zł w Jarosławcu, 300 w Łebie, 400 w Pobierowie, 450 w Dziwnowie i Łazach. Taniej będzie też w górach, nieco ponad 200 za dobę w Szczyrku, 250 zł w Białym Dunajcu, do około 360 w Krynicy Zdroju. Wrzesień może być też korzystny nie tylko ze względu na niższe ceny.
4: Również większy wybór i bardziej komfortowe warunki wypoczynku. Najkorzystniejszych pakietów oczywiście może bardzo szybko zabraknąć. Zachęcamy do tego, żeby decyzję podejmować jak najszybciej.
3: Radzi Eugeniusz Triasson z Travelist.pl, ale jest jeden haczyk. Do tych hoteli, nawet przecenionych, trzeba jakoś dojechać. Paliwo nadal bardzo drogie. Warto przeliczyć, czy pieniędzy zaoszczędzonych na noclegu nie wydamy na stacji paliw.
1: To wszystko teraz, za moment fakty sportowe, a o 22:00 między innymi o czekającym nas zaćmieniu.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A teraz już fakty sportowe i Cezary Dziwiszek.
6: Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju w Toronto. Wielki powrót zaliczyła w meczu z Martą Kostiuk. Ukrainka wygrała pierwszego seta 6-3, ale dwa kolejne to już prawdziwy koncert Polki, która do końca spotkania oddała Kostiuk zaledwie 3 gemy. Świetny serwis, pierwsze podanie, return, to była Iga w najlepszym wydaniu. Przy okazji zrewanżowała się Ukraińce za bolesną porażkę z kwietnia we French Open. Rywalką Polki w ćwierćfinale będzie Amerykanka Jessica Pegula lub Rosjanka Diana Schneider. Znakomite wieści także z Rygi, gdzie żużlową Grand Prix Łotwy wygrał broniący tytułu indywidualnego mistrza świata Bartosz Zmarzlik. W finale wyprzedził Roberta Lamberta i Brady'ego Kurtza. Nad oboma zwiększył przewagę w klasyfikacji generalnej cyklu. Do końca zostały jeszcze Grand Prix Danii w Wojens i Polski w Toruniu. Legia Warszawa prowadzi w Kielcach z Koroną 1-0. Przed chwilą zakończyła się pierwsza połowa. To jest ostatni sobotni mecz piłkarskiej ekstraklasy. Drugiego gola w tym sezonie strzelił dla Legii Łukasz Zjawiński po wrzutce Kamila Piątkowskiego. Wcześniej po Pogoń Szczecin wygrała z Motorem Lublin 3-1. W takim samym stosunku Górnik ograł na wyjeździe Radomiaka. Dwa debiutanckie gole dla Zabrzan strzelił były piłkarz Realu Madryt, Hiszpan Peter Federico. Ale nie tylko jego po meczu chwalił trener Michal Gaszparik.
7: Zmrzli, sądrali się, ale i następni chłopacy Bochniewicz po długim czasie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów. Rodzą się rzeczy jasne i ciemne, ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Na zegarach północ, to dokładnie za kilkanaście sekund. Fakty RMF FM zebrał i przedstawi Mateusz Bożek.
1: A na początek o brakach niektórych leków w aptekach. Są problemy z zakupem na przykład środków dla alergików. W faktach także o Francji i planowanych specjalnych ćwiczeniach na wypadek sytuacji kryzysowych. A także sport. Poznaliśmy rywalkę Igi Świątek w ćwierćfinale tenisowego turnieju w Kanadzie. Utrudniony dostęp do części leków zgłaszają pacjenci w środku sezonu wakacyjnego. Sygnały w tej sprawie dostajemy też od Was na gorącą linię RMF FM. Które leki trudno znaleźć w aptekach? Komentarze lekarzy zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
2: Przede wszystkim część preparatów dla alergików, w tym zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. To potwierdza pediatra dr Łukasz Durański.
3: Leki alergiczne to jest taka pierwsza grupa. Zwróćcie uwagę też na krople do oczu. Pojawiają się historie, chociaż na szczęście już jesteśmy poza sezonem infekcyjnym, jakichś konkretnych antybiotyków na przykład też, że gdzieś tam jednak któregoś brakuje.
2: Od lipca w większości aptek w Polsce działa też nowe rozwiązanie, dzielona e-recepta. Dzięki niemu jedną e-receptę możemy zrealizować w kilku placówkach. To jest pomocne właśnie w sytuacji, gdy leku zabrakło na przykład w naszej aptece, wtedy kolejne opakowania możemy odebrać w innych punktach. Ten mechanizm jak dotąd uruchomiło ponad 10 tysięcy na 11 tysięcy aptek w całej Polsce.
1: Awarie zasilania czy też cyberataki. Między innymi na takie sytuacje kryzysowe chcą przygotować się Francuzi. Władze w całym kraju będą organizować ćwiczenia na wypadek możliwego blackoutu. O szczegółach nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
4: Według tutejszych ekspertów rządowych Francja musi opracować szczegółowe plany działania na wypadek nagłego braku prądu w całym kraju przez wiele godzin. Sporządzone zostaną m.in. listy sprzętu, który umożliwić ma funkcjonowanie struktur państwowych i sektora publicznego, m.in. rządu, służby zdrowia, policji i sądownictwa. Chodzi m.in. o generatory prądu, zapasy najważniejszych leków i baterii, alternatywne systemy komunikacji działające m.in. właśnie dzięki bateriom i tym podobne. Ćwiczenia zorganizowane zostaną w przyszłym roku. Chodzić będzie o symulację bez wstrzymywania dostaw prądu do instytucji i domów.
5: Iga Świątek w drodze na szczyt.
1: Diana Schneider będzie rywalką Igi Świątek w ćwierćfinale tenisowego turnieju WTA w Kanadzie. Rosjanka pokonała rozstawioną z numerem trzecim Amerykankę Jessica Pegula. Polska tenisistka grała ze Schneider tylko raz. Pokonała ją w trzech setach w 1/8 finału turnieju w Madrycie w zeszłym roku. Kierunek chłód. Raczkujący u nas trend w turystyce zwany coolcation bierzemy pod lupę przed kolejną falą upałów zapowiadaną w Polsce. Dokąd się wybrać? Gdzie nie zobaczymy 30 na termometrach, a około 20, a może nawet jedynie kilkunastu stopni?
6: Pomysłów jest wiele. Oczywiście możemy ruszyć poza Polskę, kierunek północ, czyli Skandynawia, która jest super popularna w ostatnim czasie, czy Islandia, do której można coraz łatwiej z Polski dolecieć. To są te kierunki, gdzie na pewno pogoda raczej nie powinna nas tak bardzo przygrzeć jak w Polsce.
7: No ale niektórych jednak odstraszają ceny w tych krajach.
6: Tak, choć ceny w krajach skandynawskich trochę się zrównały z naszymi i to nie dlatego, że tam stało się tanie, tylko po prostu u nas wakacje też są już coraz droższe.
7: Co z krajami bałtyckimi?
6: Kraje bałtyckie to jest również jeden z tych kierunków, który jest w zasadzie dla nas na wyciągnięcie ręki. Dotarcie do Wilna, do Rygi czy do Talina jest w zasięgu niedługiej wycieczki samochodowej.
1: Mówił Łukasz Załuski, redaktor naczelny National Geographic Traveler, a rozmawiał z nim reporter RMF FM Jakub Rybski. Sezon dopiero się zacznie, ale rybacy już wiedzą, że będzie najlepszy od lat. Z województwa lubuskiego mamy sygnał o dobroczynnym działaniu mroźnej zimy. Jest na przykład mniej kormoranów, które wcześniej w dużych stadach żerowały na rybach. Zauważa Grzegorz Kozak, rybak z Wajnowa.
8: W tej chwili jest kilka sztuk. Zima zrobiła swoje. Zresztą generalnie kiedyś on nie występował tutaj, występował tylko do linii Warty, Noteci i Bugu. Nigdy na południu kraju, a teraz i na Stolinie i górnych rzekach, więc ufam. Zresztą rozmawiałem z wędkarzami, którzy mają świetny sezon, świetne ryby łowią. Mówią mi, że panie Grzesiu, leszcze duże się pojawiły. Ja się pytam, jak? No takie po 4, 3, 5 kilo. Czyli co, w tamtym roku ich nie było, a w tym roku są? No nie, ta ryba była przepłoszona, pokaleczona, często okroć żerowała tylko w trzynowiskach i nie mieliśmy my korzyści jako rybacy, no i wędkarze też. Także przyrodniczo sezon rybacki dopiero się zacznie dla nas, dopiero jesienią, więc uważam, że będzie wyjątkowy.
1: A rozmawiał z nim nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o pierwszej.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Rozwiązania konfliktu. Ceny ropy i paliw gotowych na rynkach międzynarodowych gwałtownie tanieją. Ropa tanieje nawet do 4-5 dolarów na baryłce, a olej napędowy na europejskim rynku ARA do 90 dolarów na tonie. Więc widzimy, że taka skala obniżek otwiera też przestrzeń do spadków cen na krajowym rynku paliw. Oczywiście tu mówimy o sytuacji na dany moment, ponieważ tak jak to wielokrotnie już miało miejsce wcześniej, zapowiedzi prezydenta Trumpa i późniejsze działania nie zawsze znajdowały potwierdzenie. Jeśli tak by się stało tym razem, to ten spadek prawdopodobnie będzie krótkotrwały i nie da nam żadnych korzyści, jeśli chodzi o ceny paliw na rynku krajowym. Gdyby okazało się, że rzeczywiście dojdzie do tych rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem i jakiegoś przełomu w negocjacjach, które mogłyby prowadzić finalnie do zakończenia konfliktu, to utrzymanie cen ropy na poziomie 80-85 dolarów w kolejnych dniach przy spadku cen paliw gotowych na europejskim rynku ARA i co jeszcze ważne, umocnienie złotego wobec dolara, które również notujemy, powinno doprowadzić do tego, że na koniec, już nawet na koniec tego tygodnia, ceny benzyny i oleju napędowego mogłyby być niższe niż te, które notowaliśmy na koniec lipca.
1: Kiedy rząd mógłby Pani zdaniem ogłosić, czy wprowadzi obniżkę cen paliw na stacjach benzynowych w Polsce?
0: Oczywiście wszystko jest pod warunkiem jeżeli, natomiast taka przerwa we wzrostach cen ropy naftowej daje też pewne uspokojenie na rynku, jakby oddala nas od bicia rzeczywiście kolejnych rekordów cenowych. I oczywiście będziemy dalej przyglądać się sytuacji i czekać na to, jakie będą poziomy cen ropy naftowej i paliw gotowych, ponieważ pewnie od tego będzie uzależnione, w jakim stopniu rząd mógłby wprowadzić zapowiadany przez premiera pakiet osłonowy na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Bo może zdarzyć się tak w naszej ocenie, że gdyby to, co obserwujemy na początku tygodnia, było przełomem i ceny ropy naftowej by dalej nie rosły, paliwa gotowe by potaniały, to być może byłaby szansa na spadek cen ponownie oleju napędowego poniżej 8 zł za litr, benzyn w okolice 7 zł za litr i niewykluczone, że taka sytuacja mogłaby zmienić plany rządu. Ale to jeszcze jakby wymaga potwierdzenia, natomiast biorąc pod uwagę, że tak naprawdę wprowadzenie pakietu na podobnych zasadach jak na koniec marca tego roku zostało już przetestowane, więc jakby tą decyzję pewnie będziemy poznawać w ostatnich dniach, czyli jeżeli miałoby to dotyczyć drugiej połowy wakacji, to pewnie 13-14 sierpnia dopiero byśmy poznali, na jakich zasadach rząd mógłby wprowadzić kolejny pakiet osłonowy.
1: Czy tegoroczne wyjazdy wakacyjne są tańsze czy droższe niż rok temu?
0: Najmniejszą różnicę w cenach odczuwają kierowcy, którzy tankują autogaz. Ten jest 40 groszy tańszy, natomiast Eurosuper 95 i benzyna 98-oktanowa są droższe o złotówkę i 62 grosze na litrze, natomiast diesel jest droższy o około 2 zł na litrze.
1: A czy pamięta Pani, żeby kiedyś była tak duża różnica rok do roku na litrze paliwa?
0: Nie, ponieważ też nie było dawno tak rekordowo wysokich cen paliw. Zarówno diesel, jak i benzyna są na poziomach, które notowaliśmy ostatnio przed 4 laty, czyli po wybuchu wojny w Ukrainie. O ile ceny diesla w tym roku już osiągały wyższe poziomy jeszcze w marcu tego roku, to ceny benzyny w tym momencie są na najwyższym poziomie.
2: Z Urszulą Cieślak z biura BM Reflex rozmawiała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Zbliża się godzina druga, a to oznacza kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. Policja szuka sprawcy śmiertelnego wypadku na Lubelszczyźnie. Zginęła 46-letnia kobieta. Funkcjonariusze proszą o pomoc w poszukiwaniach. W faktach także o zaostrzającym się sporze Hiszpanii i Włoch, których początkiem był kryzys migracyjny na Ceucie. Jeśli planujecie wakacje we wrześniu, posłuchajcie, ile będą was kosztować. Już zdradzę, że będzie taniej. Krubieszowscy policjanci szukają sprawcy śmiertelnego wypadku w Siekierzyńcach na Lubelszczyźnie. W czwartek wieczorem potrącona została 46-letnia kobieta, która poboczem prowadziła rower. Sprawca uciekł, nie udzielając jej pomocy. Policjantów zawiadomił kolejny kierowca, który przejeżdżał obok miejsca wypadku. Mimo pomocy ratowników kobieta zmarła. Kluczowe w tej sprawie mogą okazać się relacje świadków oraz nagrania z samochodowych kamer. Jak pomóc policji? O tym piszemy na rmf24.pl. Na lotniskach i portach w Hiszpanii kontrole graniczne dla osób podróżujących z Włoch. Są one odpowiedzią rządu w Madrycie na wprowadzone po kryzysie migracyjnym na Ceucie przez Włochy kontrole pasażerów samolotów i statków przybywających z Hiszpanii. Do Ceuty, hiszpańskiego terytorium w Afryce Północnej, przedostało się pod koniec lipca ponad 70 tysięcy migrantów. Według rządu Pedro Sancheza niemal wszyscy zostali już zawróceni do Maroka. Słoneczny i gorący sierpień daje się we znaki leśnikom. W podkarpackich lasach, zwłaszcza w Beskidzie Niskim, obowiązuje zagrożenie pożarowe. Mała iskra może spowodować ogromny pożar.
1: Krótkotrwały opad niewiele zmienia, dlatego że deszcz, który pada pół godziny, nie zawsze dociera do gleby. On odparowuje błyskawicznie. Tutaj potrzebne są opady kilkudniowe co najmniej i to nie szybkie, to nie burze nawalne, które szybko spływają. Tylko takie opady, które pozwolą nasiąknąć ziemi i zwiększyć nieco, podnieść poziom wód gruntowych.
0: Mówił Edward Marszałek, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Ci, którzy nie planują wybrać się na urlop jeszcze w te wakacje, nie mają czego żałować, przynajmniej jeśli chodzi o finanse. Ceny noclegów we wrześniu są tańsze średnio o 20%, tak wylicza portal travelist.pl. Szczegóły zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
2: Największe przeceny mamy nad Bałtykiem. Koszt noclegu dla pary w hotelu minimum trzygwiazdkowym to od 250 zł w Jarosławcu, 300 w Łebie, 400 w Pobierowie, 450 w Dziwnowie i Łazach. Taniej będzie też w górach, nieco ponad 200 za dobę w Szczyrku, 250 zł w Białym Dunajcu, do około 360 w Krynicy Zdroju. Wrzesień może być też korzystny, nie tylko ze względu na niższe ceny.
3: Również większy wybór i bardziej komfortowe warunki wypoczynku.